Wywiad tygodnia portalu LMFM. Hemer Iwan Gojdycz, wyznacznik pamiatkar, badatel i pedagog. Autor wisty Lidyja Budajowa. Przed paru dniami przyszła do nas smutna wist. A Bratysławii hemer 27 septembra 2026 roku uwici 78 roku Iwan Gojdycz, wyznaczny architekt, pamiatkar, badatel i pedagog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Iwan Gojdycz 1 aprila 1948 roku w Humennim. Błażeny episkop Paweł Petro Gojdycz był bratem Jochodida Sztefana, który był tak samo wyznacznym grekokatolickim świadczennikom. Do Koszyc, gdy się młoda rodyna jezdidą pereselyła, chodził do nich na nawściwy i władyka Gojdycz. Uperęci jego sestry w tych ciężkich czasach po II światowej wojnie były skrywane przedmety, które były powiązane z funkcją episkopa. No, sztatna bezpeka ich i tak naszła i skonfiskowała. Kiedy miał Iwan Gojdycz 3 roky, a władyka Gojdycz już był uwiazniony w Iławi, gdy ho Iwanowe rodyczy chodyli na wściwlaty. W dzieciństwie Iwan Gojdycz inszak jak po rusyńsku, ani nie besiduł. Po słowacku się nauczył aż na osnowni szkoli. Od drugiego rocznika miał na wyświadczeniu świadectwo ze szkoły napisane, że narodnostną je na miasto Rusyna już Ukrainec, co tak groziło jego matir, że mu radsze dawała zapisować słowacką narodność. Po akcji P w roku 1950, kiedy doszło do likwidacji grekokatolickiej cerkwi w Tołdyczni Czechosłowakii, była młoda rodyna wyselena do Krasnoj nad Hornadą, niedaleko Koszyc, gdzie żyli mimo rusyńskiego i grekokatolickiego otoczeniu. Otec musiał i te roboty do bani w Rudnianach, matir jak uczytelka nie mogła uczyć. No wdiaka ich nasylnemu weseliniu do kasztela, w którym była i osnowna szkoła, zdobył Iwan Gojdycz odnoszenia ku historyczni architektury i pamiatkam. Późniejsze, podczas pamiatkowego badania, zistyło się, że ich weselili do miejscowości, która była kapliczką i z renesancznym sztukatrkowym okraszeniem. Po tym, co się uwolnili obstałyny, jego otec począł roboty w żelizarniach w Koszyciach, jego matka już mogła począć roboty cholem jak robitniczka. Żelizarni im przydzielili kwartał w Koszyciach, gdy Iwan zaczął studiować na 11 roczni szkoli. Potem się zaczął jego żywot formułatych w Bratysławii, gdy w roku 1983 uśpiszno dostudował architekturę i specjalizacją historyczna architektura na stawebni Fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej. Po wysokoszkolskich studiach począł roboty w Słowackim Instytucie Pamiatkowej Starostliwości i Ochrony Przyrody, który się nachodził w prostorach Bratysławskiego Zamku. Był i weduczym wyroby sztatnych restauratorskich atelierów. W rokach 1990-94 i 1996-98 był u funkcji dyrektora Słowackiego Pamiatkowego Instytutu. W rokach 2002-2010 był Iwan Gojdycz weduczym Katedry Historii i Teorii Umenia na Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Kurto był i prodekanom Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Wychował tak ciły szor pamiatkariów i realizatoriów architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym badatelem narodnych kulturnych pamiatok. Zanymał się pamiatkami z doby średniowieku aż po połowę XX stulecia. Żył w dobie, kiedy było jedną z zadacz pamiatkariów badaty i wyhołoszowaty pamiatkowe rezerwacje i zony, i tak badał historyczne jadra Priaszowa, Bańskoj Szczownyci, Spiszskoj Kapituły, Świętego Jura, Popradu i Żyliny. Osobno prosadował, żeby Koszyci były wyhołoszone za największą pamiatkową rezerwację na Słowakii. Uratował wece derywanych cerkwej, o których napisał staty i publikacji. W roku 2008, jak член rodyny, przewziął izraelską dyrżawną nagrodę Sprawiedliwej Medze Narodami od posła Izraela na Słowakii, która była udzielona in memoriam episkopowy Pawłowy Petrowy Gojdyczowy. W 2018 roku, kiedy osławował 70. jubilej żywota, zdobył ocienienia Pamiatkowego Uriadu Słowackiej Republiki Premium Elżbety Hinterowej-Majerowej, jaka się udzieluje osobom za długoroczny wkład i ochronę Pamiatkowego Fondu, a tak samo i dziakowną gramotę dekana Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Do poślednich chwil żywota zanymał się pamiatkowym badaniom. Umarł doma, dumajuczy na dalsze badania. Pochoronne obriady odbudą się w grekokatolickim katedralnym soborze Wozdwyżenia Czesnego Kresta w Bratysławii niedzielę 4 oktobra. Wiczna jemu pamiat. Użhorodi przypomnieli sobie rocznicę narodzenia Józefa Bokszaja. Autor wisty Petro Medwid. 2 oktobra 2026 roku minęło toczno 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria pedagoga, jednego z osnowateli rusyńskiej podkarpackiej malarskiej szkoły.
Jak informował Zakarpacki o własnej chudożnej muzei imienia Józefa Bokszaja w Użhorodzie i stoi na chody w tot den, przypomnęły sobie toho koryfeja podkarpackiego umenia i odkryły wystawę jego otworiu. Naperet odbyło się położenie kwitok na hrobie chudożnika, pak była w prostorach muzea odkryta wystawa, która opowiada o osnownych etapach twórczości Józefa Bokszaja. Wielka część tworił, które są wystawlone, je na sakralną temu. W ramkach świadkowania rzeczniczy narodzenia preoświadczonej władyka Teodor Macapuła, prawlaczy episkopu mukaczowskiej rekokatolickiej eparchii, odsłużył archierejską służbę. Na niej brał uczas i preoświadczonej władyka Awel Soczka, nierzedchacki jeparcha, i jego sekretar otec Tibor Sikora. Dalsze przedstojatel rekokatolickiego liceju w Berechowi, otec Isztwan Maroszy, jak i generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie, Henryk Sasaj. Jak informował muzej, i z materiałami ekspozycji i etapami twórczej płyty Józefa Bokszaja prysutnych poznakomyła zastupnicia dyrektora i z naukowej roboty Ludmyła Biksej. Na światocznym odkryciu wystawy wystupali i dalsze cienne hości, na przykład pierwszy zastupnik głowy Zakarpackiej Obłasnej Rady Andrzej Szeketa, czy rektor Zakarpackiej Akademii Umeń Michajlo Prymycz. Wystawu poświadczeną rocznicy narodzenia Józefa Bokszaja bude może w prostorach muzea wydlić do 5 oktobra. Józef Bokszaj, jaki żył w rokach 1891-1985, był rodakom z Kobyleckiej Polany. Był absolwentem gimnazjum Mukaczowi i Budapeszckiej Akademii Umeń. Od 1919 roku aktywno zauczył się do kulturnego dziania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnował z Adalbertem Erdelią publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelciów podkarpackiej malarskiej szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacia anektuała Moskwa, dokazał sobie zachobyty swoją autonomię chudożnika. Stał i członem korespondentem Akademii Umeń SSSR. Amer w Użhorodzie, gdzie dnes istnieje muzej, który nese jego imię. Poniedziałek, 5 grudnia, 2026 roku. W Debrecenie poświatyli zrekonstruowany katedralny sobor, autor wisty Petro Medwid. W torzestwennej atmosferii w sobotu 3 grudnia 2026 roku odbyło się poświaczenie grekokatolickiego katedralnego soboru pokrowy Preświatej Bohorodyci w Debrecenie, który jest metropolitną katedrą. Katedralny sobor Hajdudorokskiej archieparchii przeszedł wielką rekonstrukcję, która poczęła jeszcze w 2023 roku. Roboty prochodzyły jak w interiorii chramu, tak i w eksteriorii. Głównym służytelom patriarcha. Głównym służytelom na tym wyznacznym torżestwie był bożeniszy Józef Apsi, melkicki grekokatolicki patriarcha Antiochii i Ciłochowostoku, Aleksandrii i Jerusalema. W jednej z nim służyli i dalsze episkopy. I z domaszniej episkopii brali uczas wszystkie triomy hołowa grekokatolickiej metropolitnej cerkwy w Madziarsku wysokoproświadczonej władyka Filip Kocisz, archiepiskop metropolita hajdudorokski, dalsze miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros, jak i nierzedchacki jeparcha Kir Awel Soczka. Uczast brali hołowno episkopy rusyńskiej cerkownej tradycji i z Słowakii byli uczastny wysokoproświadczonej władyka Jona Maksym, priaszywski archiepiskop metropolita i hołowa grekokatolickiej cerkwy na Słowakii, wysokoproświadczony archiepiskop Kiry Wasyl, koszycki jeparcha i Kir Milan Lach, bratysławski jeparcha. Na sobotnim torżestwie wziął uczast i wysokoproświadczony władyka William Skurła, pittsburski archiepiskop metropolita, proświadczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha, Kir Wasyle Bizou, maramureszki jeparcha z Rumunii, proświadczony władyka Kenneth Nowakiewski, prawlaczy episkop londońskiej eparchii Preświatej Rodyny Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy i jednoczesno apostolski wizytator pro-Ukraińców w Irlandii i Severnej Irlandii, jak i archiepiskop Giorgio Demetrio Gallaro, bywszej sekretar dikasterii prowostocznej cerkwy Rzymi, ale i dalsze episkopy jak grekokatolickie, tak i rymokatolickie. Propowit podczas torżestwennej archierejskiej liturgii trzymał miszkolski jeparcha Kir Anatas Oros. Na kińciu przychoworył się uczestnym i wysokoproświadczony władyka Filip Kocisz, ohołoła grekokatolickiej cerkwy w Madziarsku. Katedrała majowece jak 100 roku. Debrecyński katedralny sobor był zbudowany w neowizantyjskim sztyli podle projektu Janosza Bobuly Młodszego. Chram 22 maja 1910 roku poświatył władyka Julii Fiercak, w tołdyszni mukaczowski jeparcha. Wyznacznym momentem był 2015 rok, kiedy Debrecen stał centrum archieparchii i centrum metropolii, czym chram stał katedralnym soborem hajdudorokskiej archieparchii. Chram, który ma wece jak 100 roku, przeszedł kompletną rekonstrukcją. Ciłkowa inwestycja przedstawuje 2,5 miliarda forintiów, przybliżno 6,89 miliona euro.
Madiarska država dała na rekonstrukcję 2 miliardy forintiu, resztę zabezpieczyła hajdurokska archieparchia i z własnych dżereł, a pożertwowań od wirujuczych. Obnowa nie znaczyła lem techniczną rekonstrukcję. Liturgiczne prostory dostały nową podobu, wyniknął nowy rozpis na ścinach, której odpowiada wizantyjskiej tradycji. No fachowci jednoczasno zrekonstruowali i zachowali czasy pierwotnego rozpisu i z periodu budowania chramu. Witorok, 6 żółtnia oktobra 2026 roku. W Haburi mają nową stezkę nazwaną Kraj Rusyniu i Andy Warhola. Autor wisty Petro Medwid. Krajska organizacja turystycznego ruchu Preszow Region rozszerzyła turystyczne atrakcje Preszowskiego kraju o nową zabawno-nauczną stezkę pod nazwą Kraj Rusyniu i Andy Warhola, która przybyła w celi Habura Medżlebirskiego okresu. Jak agenturu TSR informowała Barbara Czechowa z Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region, przybliżno 2-kilometrowa lekcza trasa kapcza do rusyńską kulturu, historię, przyrodu Niskich Beskidiów i zapowiedź światowego umelcia Andy Warhola. Stezka jest koncipowana pro rodyny z dytmy, ale i dalsze nawszczywniki regionu. Trasa wede od derewianego chramu w Haburi, który jest toczną repliką chramu, który tam koleś stojał, i priamuje na werch Klymił, który jest na granicy Habury i Mykowoj, gdzie narodzili się rodyci Andy Warhola. Stezka interaktywną formą przybliżuje historię Rusyniu, migrację warholowych do Ameryki czy historię zdobywania ropy w regionie. Turysty mają ku dyspozycji edukatywne elementy, mogą spróbować dotykowe reliefy, tablu i z buddyską, która imituje pójść do Ameryki, czy mechanizmy, jakie przybliżują przyrodne procesy i zdobywania ropy minułosty. Interesnością je i edukatywne pekseso, które kapczat motywy pop-artu i z symbolami rusyńskiego regionu. Cytuania. Z nowo odkrytej muzei modernego umania Andy Warhola w Medjilabirciach je wyznacznym impulsom pro turystyczny ruch w tej części kraju. Stezka w Haburi na jego ponuku przyrodno nadwiązuje i nadaje nawszczywnikom dalszą przyczynę ity i z Medjilaborec i do okolici. Naszym celom je, żeby nawszciwa muzeja nie była jedyną stacją, ale motywowała ludzi z poznate i dalsze miścia i perebyty w regionie wece czasu, powił Martin Janoszko, dyrektor Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region. W Haburi, jak było wspomnianuto, jej toczna replika derewianego chramu Świętego Mykołaja Cudotwórcy, czy wece jak 5-metrowy pamiętnik kniazia Labircia. No region toho mają wece, co może turysty posmotryty. Interesnym je i starodawny monaster Soszestwia Świętego Ducha w Krasnobrodzi, czy cinter rusyńskich osobnosti w Czertyżnym. Zastawyty się może i w seli Hawaj, gdzie Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Region Preszow wytworzyła punkt fotografowania, w ramach którego jest nainstalowana replika tworu Warhola pod nazwą Baked Hawaj. Cytuania. Cilom Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region jest posrednictwem podobnych projektów kapczate okremy turystyczne lokality i motywowaty turystów, żeby w regionu przebywali wece czasu, powiła Barbara Czechowa. Czetwer, 8 żółtnia oktobra 2026 roku. Czom ty chmaro zazdrostysz? Dawid Zdobylak o lemkiłskiej pamiaty, sztuci i swojej historii. Autor topisu Klaudia Nowak. Podla mene Dawid Zdobylak to fenomenalny malar i nie je teper na świecie lipczoho. Je to moja opinia i absolutno nie trzeba się z nią zhadzaty, ale dumam, że wartat, a aż i zaohaczam jej zweryfikuaty.

Mat w przypadku zdobylaka bardzo konkretne dżerewo. Jeho didowe pochodzili z prehonyny i rozdzila koło Gorlic, odkąd byli wyseleni, więc sam urodził się w 1993 roku na Nyżnym Śląsku. W tekście do wystawy pisze o pamięci miścia, którego sam nie mógł doświadczyć. Lemkowina dochodziła do niego przez rodzinne opowiadania, język i wspomnienia poprzednich pokoleń. Wyris, jak sam to określał, pomiędzy miściami, językami, tradycjami. Do lemkiuskiej tradycji odklikuje już sam na hołołok najnowszej wystawy. Czom tych maro zazdrostysz? To słowa, to pochodziać z tworu Semana Madzelana w tym nuniczku huboczy, jaki znamy też w interpretacji ansamblu Lemkowina z muzyką Jarosława Trochanowskiego. Dla zdobylaka piśnia łuczyć energię z melancholią, a zaperte w niej widania do chmary naberać znaczenia, to wychodzi za pierwistny lubowny kontekst. W opisie wystawy chmara staje się zapowiedzią straty, znaką toho, że totoż to bliskie i bezpieczne może być odebrane. Chby si dieslem FM artysta wskazuje na jeszcze jeden, bardziej bezpośredni sposób, jak czyta te toty słowa. Czom ty chmaro zazdrostysz jest dla mnie osobisto retorycznym żwidaniom, zwernenym do wszystkich tych osób, których tyle by zaperecaty lemkiwskiej okremosty, czy też wartosty tej kultury. Strity wiem się z tym nie jeden raz, by si duje zdobylak. Neprypadkowo też popierednia wystawa otrzymała na hołołok wziatej z lemkiwskiej piśni. Nazwa Morze się nie wernu pochodziła z wynowyno czerweneńkie i odnosiła się tak samo do lemkiw, które po wyhnaniu nie wernuli w Karpaty, jak i do niemożności pełnego powrotu do świta sperd weselinia. Dla samego artysty było też refleksją nad asymilacją i tym, co ze spadkobranej kultury może być odzyskane przez dalsze pokolenia. Między oboma wystawami zmieniło się jednak jego dumania o sztuci, co wyrasta z lemkiwskiego doświadczenia. Zdobylak, jak sam besiduje, coraz wyraźniejsze odchody od postarichania jej wykluczni przez kategorię regionalności. Jak przyznaje, zrozumiał, że lemkiwska literatura czy malarstwo morzut, podobnie jak twórczość innych narodów, opowiadate o doświadczeniach i uniwersalnych przekonaniach i nie tratyty przy tym swojego zakorzenienia. Od historii dida do spilnej historii. Dawid Zdobylak skończył Wydział Malarstwa Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2023 roku zdobył stopień doktora krasnych sztuk. Lemkiwska tema jednak nie jawiła się w jego malarstwie jak zachory, pereniaty artystyczny program. Jej początkiem była historia jednej bardzo konkretnej osoby, jego dita. Cykl jego portretów stworzył podczas pracy nad doktoratem, co tykał portretu i możliwości peredania w obrazie historii człowieka. Aż od tego momentu zaczęła się droga Zdobylaka do coraz szerszego podnymania tem związanych z kulturą i historią Lemkiu. Najważniejszy z tych prac, jak sam przyznaje, na początku tworzył przede wszystkim dla siebie, jak sposób, żeby przebyty swoją historię. Nie spodziewał się to, że może być odczytany też jako powieść o doświadczeniu innych. Maje to znaczenie też za to, że Lemkiwski z znaczną czas jego życia fungowała przede wszystkim w licznym prostorie. Zdobylak wspomina, że była to dla niego cytowania kultura hołownichy, że i cerkły. Jawlała się w języku, rodzinnych historiach o weseliniu, w kontaktach z rydnyma i innymi lemkami. Nie była jednak związana z artystyczną czy sospilną dialnistią. Ludzie, seret których wyris, jak Hwaryt, tak jak i Win, byli prosto lemkami. Aż publiczna prezentacja obrazów wkazała, że opowiadana nim rodzinna historia nie jest wykluczni historią jednej rodziny. W portretach dida i innych pracach zaczęli rozpoznawać swoje doświadczenia inne lemki. Cytuania. Wiele osób besidłało mi, że portrety moho dida, a tak samo inne obrazy, opowiadają o nich samych w rywni stupeny, adże to te indywidualne historie są jednak z innymi osobami i rodzinami, besiduje artysta. Zainteresowania jego pracami spryczyniło, że dneska Zdobylak besiduje już o swojego roda odpowiedzialności za to, co i w jaki sposób wkazuje. Nie oznacza to jednak, że przyjął rolę twórcy zobowiązanego do reprezentowania ciłej gromady. Podkreślał, że punktem wychodu jest dla niego liczne doświadczenia i wiernist własnym przeświadczeniom. Nelem pamiat i wtrata. Do teperiśnia twórczość Zdobylaka związana z lemkami chwaliki miri wyrasta z pamiaty, wtraty i naśladstw wyhnania. Sam artysta nie chce jednak, żeby jak raz toty doświadczenia wyznaczali jedyną możliwą opowieść o lemkach. Cytowania. Oczywiście nie chciałbym zosereżać się wyklucznie na temi pamiaty czy wtraty, bo lemkiwski jest to nielem toty aspekty, ale też suczasny jest i sztodenne życia, podkreślał. Na ten moment sam wece nachodzi się na etapie wczynia się toho, co w rezultacie historii jego rodziny było wtraczone, albo czego skorsze nie ma możliwości dostatecznie przepracować.
Proto pamięć i wtrata stale się dla niego pierwszymi i najbardziej emocyjnymi tematami. Równocześnie hladać już języka dla innych doświadczeń.

0: W ostatnim czasie coraz częściej sichat do lemkiuskoj poezji i religijnych motywów. Dumat też o sposobie, jak wkazaty suczasnu lemkiusku temu, choć jak zaznaczat, dumka lem zaczynać się formułaty. Okreme miejsce w jego twórczosty zanymają krajowydy. Nie odnosić się bezpośrednio do doświtu weselienia czy lemkiuskoj historii, ale do dzieciństwa artysty prowedenym na Nyżnym Śleszku, krajowydu, który dla niego je miścią własnych wspomnieniu, choć dla popередnich pokoleń lemkiu stał się miścią życia czeres prymusowe weselienia. Tak i heł stryczają się dwa prostory prysutne w ciwi twórczosty zdobylaka. Miejsce peredanych pamiaty i miejsce perejyte osobisto. Wystałaczom tych maro zazdrostysz wkazuje jeden z etapów toho hladania, czerez jakie perechody zdobylak. Jednak, jak sam przyznaje, iszczy nie bude jego zawerszeniu.
1: Letnicia, 9 żołtnia, oktobra 2026 roku. Hmer Milan Mniechończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista. Autor listy Petro Medwid. Chczetwer 8 oktobra 2026 roku u wici 74 roku Hmer w humennim Milan Mniechończak, rosyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rosyjskiej obrody na Słoweńsku. Narodził się Milan Mniechończak 15 oktobra 1951 roku. Był rodakom z sela Nyżnia Jadłowa, świdnickiego okresu. Średnioszkolską oświtu zdobył na średniej stawebni szkoli w Bardejowi, pak podążował studiowaty na stawebni fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej w Bratysławii, gdy zdobył tytuł inżyniera. U 1986 roku nastąpił do roboty u firmy Hemokstał Humenne. W tej firmie pereszał funkcjami od weduczego stałby aż do weduczego formacji riadżynia wyroby. U 1983 roku na osnowie konkursu był wybrany na robotu czechosłowackiego eksperta w zahraniczu, konkretno w Alżirii, gdzie potem żył do kilka roków. Pak znowu wernął się do Hemokstawu, który się po 1989 roku stał akcjową kompanią. Milan Mniechończak stał akcjonarem Hemokstału i był długorocznym generalnym dyrektorem tej firmy. I z 1989 roku przyszedł i wozrodny ruch Rusynił. Mniechończak należał ku osnowajuczym członom rusyńskiej obrody i był członem jej koordynacznego wyboru. Zanimał się regionalną polityką, jeden czas był posłancią miejskiego zastupitelstwa w Humennim. Tak samo był członem francusko-słowackiej obchodnej komory. Moralno i finansowo podtrzymywał długie roki rosyjski ruch na Słowakii. Wydawania rosyjskiej periodycznej i nieperiodycznej presy sponsorował i pamiętne tabli, które Rusyny instalowali. U 2010 roku był jednym z osnowajuczych członków partii Nasz Kraj, która mała służyty hołowno na to, żeby czerez wolby mogli perejty kandydaty, które by się zanymali rosyjskimi interesami regionom, gdzie żyją Rusyny. U 2012 roku stał predsedą tej partii. U 2012 roku był jednym z inicjatorów, a osnowajuczych członów okrągłego stołu Rusynił Słowakii. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rosyjskich festiwali u Świdniku czy Humennim. W roku 2014 był zwolony za predsedu rosyjskiej obrody na Słoweńsku. Na Światowym Kongresie Rusynił u 2015 roku w Rumunii był zwolony za члена Światowej Rady Rusynił za Słowakiju. Rusynił zaczął u tym czasie przedstawiać i jak член wyboru pronarodnostne mężczyzny i etnicznej grupy Rady Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa narodnostne mężczyzny i rodową równość. Hoseny 2015 roku i z zdrowotnych przyczyn przedczasno abdykował i z funkcji predsedy rusyńskiej obrody, a tak samo i z funkcji члена wyboru pronarodnostne mężczyzny i etnicznej grupy. Choć się i z publicznego żywota w rosyjskim Rusi stiahnu, wse się o to tu temu interesował, a tak samo dalsze podtrzymywał i finansowo różne inicjatywy. Był i wierującym człowiekiem, prawosławnym chrześcijanom, a sponsorował i mnohe aktywności prawosławnej, ale i grekokatolickiej cerkwy. Lubił swoje rodne seło. Lemperedny ciłym rokom w oktobrze 2025 roku był poświęcony w areali prawosławnego chramu pokrowy Preświatej Bohorodyci w Nyżnij Jadłowi pamiętnik świętego księcia Rostysława, który podarował rodnemu sełu Milan Mniechończak. Pochowany budę w Nyżnij Jadłowi. Wiczna ja pamięt. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LEM.fm protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Jedna.
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przyszła.
1: Koneczku, niczo, kurde, no wygaś i powaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki.
3: Kuba, widzisz się?

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiłskie radio. LMFM. Rosyjskie radio.

0: Dobry dzień, dobry wieczór miłym słuchaczom LMFM. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Hneszni, a jak kusne typowej. Zawandrujemy, to prawda, do Gładyszowa, ale nie pro sam Gładysził dynes budę. Onym było w programie numer 5. A 115. odtynok Ajaka budę poświęcony dwom osobliwościom Lemkołyny. Toho roka praznujemy sotnu riczniciu urodyn Nestora Żylecza i 120 urodyn, a sorokołu smerty Jakoła Dudry. Z tej nachody w ruskiej bursi od 7 czerwca możecie obzerać wystawę poświęconą tym dwom lemkiwskim twórcom, a za chwilę poczujecie najmłodszych szkolariów lemkiwskiego języka ze szkoły w Gładyszowie, jak sobie radiat z poezją Jakoła Dudry i Nestora Żylecza. Wielkie Boże zapłat dla ich uczytelki, pani Warwary Duć, za to, że zrychtowała szkolarium z dodatkowym programem, a rodyczom za to, że zgodzili się, żeby ich dity zrobili kus pilsze, jak je to wymagane. A przede wszystkim dziękujemy uczennikom za to, że spróbowali z uspiesznymi efektami zmierzyć się z pisanym i to kirylicą, nie jeden dorosły i mały problem, momentami wcale nielegkim słowom lemkiwskich poetiów. Bardzo im za to dziękujemy. Nasze małe szkolary bardzo przeżywali, że budę czuty ich głos w radiju, za to tym bardziej zapraszam do słuchania. Zaczynamy od najmłodszej grupy, jaka wczyć się lemkiwskiego języka. Szkolare Gładyszyłsko i Pidstawiłki zaprezentują wersy Jakoła Dudry.
1: Moje meno w Seman, mam sim rokił, mewkam wrócił Towip.
2: Moje nazwisko Michałowski.
3: Jako, a nazwisko Gontarz. Mieszkam w Smerekiłce i mam wisen roki.
4: Moje meno Ania, a nazwisko Michałowska. Mieszkam w Rygetowi, mam sim roki.
5: Moje meno Klaudyja, a nazwisko Dyczko. Mieszkam w Koneczni, mam 9 roki.
6: Moje meno Jakoł, a nazwisko Tutko. Mieszkam w Regietowi, mam 8 roków.
7: Moje meno Paulina, a nazwisko Smereczniak. Mieszkam w Regietowi, mam 9 roków.
8: Moje meno Bartek, na nazwisko Tutko. Mieszkam w Regietowi i mam 9 roków.
9: Moje imeno Miłosz, a nazwisko Chruszcz, mam 9 roków i mam sestru Weroniku. Mieszkam w Regitowi.
10: Moje imeno Łuka, a nazwisko Kwoczko, mam 8 roków i mieszkam w Regitowi.
11: Moje imeno Jaku, a nazwisko Kamyński. Mieszkam w Zdyni, mam 7 roków.
12: Moje imeno Paulo, a na nazwisko Michalak. Mieszkam w Regietowie i mam 8 roki.
13: Jakoł Dudra, Lemkołyno. Ty Lemkołyno, rinna krajino. Ja tebe lublu, jak rinnu matir. Bez tebe życia smutno każdego. To chlip za morią, musyt kladaty.
14: Na Lemkołyni w chorach Karpatach. Tam ja pęsię raz, prozrym na oczy. Tam ja pęsię raz, czuł zosu lęku. Jak zakukała jar na uboczu.
15: Tam mesz choramy na Lemkołyni. Tam płynę bystro liczenka ropa. Tam derewiani nyski chatyni. Ja się narodył u Lemka chłopa.
16: Tam myja bez tyła. I przytulała moje najmilsza rydnęka maty. Chród mi kormyła, ta ci uwała. I zapłakaty nie chciła taty.
17: Jak ja już pidris zaczął chodyty, nigdy bez mene nie wychodyła. I delem iszła, siady z osobą. Ta ruczku mene zawsze wodyła.
18: Czy to do cerkwy, czy to do sklepu, czy to w czas wesny kwitnie zbieraty, albo na uczku w czas sinokościu, jak iszła suche sino z hrabaty.
19: Nie choczu sobie przypominaty, to ty rozkiszne lita młody, ale już trudno nie chciaty spamiaty, wyjty jak ryba na suszu z wody.
7: W dorosłych czasach dola ne dała, że ty na zawsze w rydnych i zdoczku. Z domu wypchała i w świt pirwała, jak witer z płota suchu soroczku.
1: Niedobry hołot, niedobry hołot, na nycz najlepszy od nich. I tucha, kto do się rodył, tam chowce ciachnę, wołka do lisa, gazdu do pucha.
6: Jaką dudra, jak było dawno, powiedali moi dido, jak to dawno było, że się lemkam w naszych chorach
20: na najhirsze żyło. Choć był czasom nieurodzaj, to ne biduale, bo w susikach starej zapas se prytrymowali. Prawda, że ne każdy gazda mał stare zapasy, ale byli dobry ludzie iszczy w toty czasy. I kto mał to dopożyczył, zratował bitnoho, ale ludzie dobrej serca dla swoho bliźnioho.
7: Jaką dudra lemkiłska wesna, zaduli witry nad Karpatami, dujut den i nycz ta ne perestajut. Chnut sia smereky raz jaleciamy, bo nowi wesni pokłon oddajut. I chnut sia werchy dereł basz nysko, w tiszno i pokirno dołow sia schylajut. Bo luba wesna tak blisko, blisko i chory Karpaty już jej wytajut. Propale śnichy, propale morozy, ledy rikamy poplynuli w morę. W podwirciach stojat chotowy wozy, a dech to nawet już w poli ore. I kypyt bracia w pełnym romachu, pit tepleńki małczamy, sącia, pryśpiwi dziewczat kwitja zapachu. Śpiszyć się łancio, śpiszyć we wroncia.
21: Tezes pastuszek napyszczał łoczci, ryżny śpiłanki soj wyplekuje. I choć daleko winna to łoci, a jego piśnia w seło wandruje. Mriaka z nad seła na zemlu padat, bo wzrysła jasne i teple słońce. Ono do każdej chyży zachladat, aż i bez toto bidne wikące.
17: A w sali z rana, jak na jarmaku, korowy rewut, jachniatka beczat, kaczki kwaczuczy, idut na mułaku, w kuzny stelewy, mołoty bręczat. Kwytną czereśni jabłoni chruszy, biło różowo twar pokazale. Zdrawa i krypki wsi ludzkie duszy, bo aromatił się napachale. Oj, chory, chory, wy nasze Karpaty, jakie wy krasny, jakie bogaty. I jaka wasza lękiłska wesna, krasna, wesoła i barsz czudesna.
0: Jaką Dudra wrodził się 3 listopada 1894 roku Chłosy. Był narodnym lemkiłskim poetą. Skończył to prawda lem 4 klasy, ale jak na tamte czasy, nie były to lem 4 klasy, a aż 4 klasy. Dost skoro w młodym wieku zaczął pisaty werszy. W rydnym seli brał aktywną uczast w kulturalnym życiu. Welo czytał.
22: Nazywam się Foma Bolek, mieszkam w Żdyni, mam 10 roki. Jakow Dudra, śpiewajte lemkę, śpiewajte wy chłopci, śpiewajte dziewczata, śpiewajte, śpiewajte krasno i wesoło. No i słuchają ludzie daleko i blisko, tak, żeby poczuło ciłe nasze soło. Lubeńkę młodęci, to rochy dziewczatka, napawajte serca swoimi piśniami. I ja by zaśpiewał zachrypniętym hołosom, tam w rinnym seli lubię lemkę z wami. Rozwesel te serca w tych, co smutno chodzią, bo smutki nikomu zdrowia nie dadut. Wy śpiwy humor i wsiaka weselis, zdrowia i ducha w narodzi skrypniajut. Znajte o tym chłopci, znajte i dziewoczki, że wy śpiwy i tańczył, kultura i sława, one do was iszły dołchyma wikamy z hordistiu i krasą, jak ta tycia pawa, śpiewajcie, śpiewajcie, bo ja już nie mogę, bo już moi grudy zachrypią od śpiewu. Lem nochy, by jeszcze dakus poskakali na obie strony, i w prawo, i w lewo.
2: Jaką Michalak? Mieszkam w Retowi, mam 13 rokiu.
3: Jaką Dudra, prawdziwy czas ja Lemka. Wrodził ja się na świt chłopom, na lemkiskim seli, tam pod chorą keczerą, nad chłopski posteli. Wrodził ja się w chłopski chyży, w sobotu nad raną. Owele mnie w lnianu płakał, żeby nie był panom. Oj, chłop, ja soj. Powiem szczęścia ta i wesołosty. Nie mam ja wielkich kłopotów w tej chłowi prosti. Wolę za puchą chodyty i w lisi rubaty, jak w hoteli isty, pyty, na kanapi spaty. Wolę prostu strały isty i chłopom się zwaty, i chłopsku wuńku nosyty, i spokojni spaty. Na wstydę dnia chłopskie meno, ni huńka sukniana, poznam, że chłop fundament do każdego pana.
0: W czasie pierwszej światowej wojny Jakub Dudra służył w austryjskim wojsku. Był na froncie w Alpach, Italii i Albanii. Zachworił na malaryju. Kole uwernu na Lemkowinu musiał się długo liczyć. Potem zajął się gazdiłką i handlem maziu.
4: Moje imię Justyna, a nazwisko Michalak. Mam 10 roków i mieszkam w Ładyszowie.
23: Moje imię Jola, mam nazwisko Ura, mieszkam w Smerekiwce i mam 10 roków.
24: Jaką Dudra, piśnia łosierskiego maziara.
25: Dują witry od południa, dują w dzień i w nocy, a słoneczko tepłe harde kus im do pomocy.
26: Schodjat śnichy, hornut krychy, doroha nasychat, uż nasz łosian i z boiska wis na dwir wypychat.
27: Zbierat boczkę, kładę na wis, taj wiona horleci, tam ładuje maś, oliwu i smar na fabryci.
28: Naładuwał i przyjechał, iszczy za wydoku i rychtuje się w podorosz do samego zmroku.
29: Po północy, koło trzeciej, koni zapriażeny i łosiane już praszczają litoczki i żeny.
30: Wterat, wterat, do zapaski, dobra żena oczy. Talem ichaj, a szczasliwo, bochty do pomocy.
31: Ichat, ichat, wiz za wodzą, tajle mosty dudniat. Połosiane od dwóch wikił, światem handlom trudiat.
32: Ne płacz, żeno, lem tu pilnuj, hazdiwstwa i dity. Bo ja idu siatu raty, poszd rokym świti.
33: Oj, ne smuć się, moja żeno, lem podaj mi ruczku, budesz za to na Welikden mała krasną muczku.
0: Weseleny razem z rodyną w 1947 roku do gorzyńskiego powitu, jako Dudra pak pereniósł się w okolici Szprotały, a w kince do bielsko-białego powitu, gdzie w seli Wilkowice pobudował chyżu i gazdował. Tamtież Hmer 6 listopada 1984 roku. Pochowany został zgodnie ze swoją wolą na cmentery w Rydnym Łosy na Lemkołyni. Był Dudra najpopularniejszym poetą narodnego na Priamu. Wersy składał jeszcze w Medzewojniu, a zaczął ich publikować w 1958 roku na lemkiwskiej storinci ukraińskiej gazety Nasze Słowo, gdzie był twórczo prysutny aż do końca swojego życia. Publikował też w Karpackiej Rusy i Karpatoruskich kalendariach. W 1982 roku USKT wydało zbirkę jego wierszy pod nagłówkiem Urodził Jasia chłopom.
34: Nazywam się Petr Rodko, mieszkam w Ładyszowie i mam 10 roku.
35: Jako Dudra, dobry gazda. A ja Lemko, starej Lemko i żena Lemkynia. Był ja dawno dobry gazda i żena gazdynia. Jak nastąpił czas wiosniany, poorał ja wsiady, żeby dachto nie powiedział, że Lemkę to dziady. Wszystko pole, jakie ja mał, zasijał zasadę, żebym wyżywił rodynu ta panił i dziadił. Orał ja i na geczeri na samym warszoczku i zasijał czystym wiusom za łusę w każdym roczku.
2: Оринка Вірхнянська з Конечної. Яко Дудра без хумору. Я єм гнеска хлоп без хумору, бо мам жену гідні хвору, а не знам, що ся їй стало. Ци їй дашто на ні спало, ци ся перестрашила кота, ци їй вночі страх припер до плота, ци вночі чорта виділа, ци ся може переїла. І не знам, що ся їй стало, бо от вчера із бар змало. І бар змало бешідує, часто кихат, покашлює, шміяти ся нич не хоче, лем під носом все шваргоче. Жвідую ся, що їй болить, та вона мовчати волить. І не знам, що ж їй радити, бо не хце нич їсти, пити. На хвороту добрі трунки, то дав я й кус палунки. Та не хоче скоштувати, лем мі, каже вихлептати. Лися сушіть певно впили, і жену сте кус побили. Ой, ні, сушіть, хоць я п'яний, то з мене хлобар скоханий. А хоць і по терезлому, то зле не зроблю нич нікому. Бешідуйте, кум іначе, п'яні люди всі ледачі. Не знають, коли ж то діють, зато жени їм хворіють.

0: Другą особливостю денешнього Аяка є Нестор Жилич. В тим році празнуємо сотну річницю його уродин. З тої нагоди в радіо LMFM могли сте уж почути інтерв'ю, ведене Демком Трохановським, о тим творці і його творчості з іншим знаменитим лемківським творчим Петром Мур'янком. Кого то та цікава бесіда оминула, ну й наслухує радіо LMFM, напевно будемо її іще повторяти. А тепер już szkolare ze szkoły w Głodyszowie i prekrasna, patriotyczna, przepełniona wielką tuchą i emocyjna poezja Nestora Żylicza.
1: Moje imię Madzia, a nazwisko Kuzmycz, mieszkam w Duszowie, mam 10 roków.
2: Moje imię Paulina, mam 9 roków i mieszkam w Głodyszowie.
1: Nestor Żylicz, pokuta, jako ona była rękołyna tota, ale swoja była trosza od złota.
2: My byliśmy gazdoły, maliśmy Karpaty, teper po czużyni musimy bukaty.
1: Byliśmy gazdoły, maliśmy biskydy, teper za to mamy ponej miszok bidy. Chodzem czy karpeli, wany i innych nechodu, tane pochbary, z hołodu, choć nie smakowała, czas są kieselcia, ale swoja była ruska okolicia, choć ich ryła chłonia, chrysy i hołośni, my błoszczyczne znary, na trawie rozkoszni, ośinu orichy i chryby zbierali, niech ta hołod nie ma spadnej gary, nie znaleźmy dobra, dzidy w szanułaty, teper w czużych kutach musimy Karpaty. Płany się stawały drewniane krzyży, teper, że i piankach tiszczać nasze krzyży.
2: Raj na zemlę wszystkim nam poobiciuali i to traj my w rudnych koszelach i skale.
1: Z regazynią było palety drewlamy, musimy smedzić teper krzyżakamy.
2: Nie do smoku było mi neralne wody, teper pokosztujmy z doszczu ochrony.
1: Nie chodzi w rogach cenu oraty, przyszło siak kradenny, kołyski żuwaty. My na Ukrainie tak pochorosili, że nam od gazdu ławy posywili. Tak szczere bratole nam dopomagali, żeby nam było lepsze, tu maki zabrali.
2: W nas chirki koroły pobyli rekordy, z Chorkoła do Lwowa werli nasze torby.
1: Z Katyry Sialenko, od kuta do kuta, ciężka ich droga, ciężka ich pokuta.
3: Nazywam się Adam Perehrym, mam 9 roków i mieszkam w Marekiewicy.
4: Nestor Żylicz, tucha. Tucho moje tucha, co z ty narobiła, mene młodocho skrypki nie zwaliła. Na mene jednoho ciulem kołynów w niewolu zachnali za jaką prowinę. Była lemkołyna swoją zemlą mała, w wysokich polanach uczy wypasała. Rusyny rusala, każdy ryj sprawdzali, na Petra w kręciu wszystkich pospieszali.
5: Orynka Wierchniańska z Konecznoj. Nestor Żylicz, moja luba. Moja luba lemkołyno, moja jasna zore. Cyła ziszczy ja uwydżu, moi myły chory. Cyty maty, tak jak było, blescy żłaci szati, jak koly hulała w horach, my i didy nasze. Cy tak samo, kłytnut kwity, w łuchach nad liczkami, grajut w cima kolorami, stelać korwamy. Cy tak samo, świżyj wozduch, aromat pianyt, a łoda dżerelna likom, sim z dorowla chranyt. Sered moria okeana, trał i zel pachuczych, my rodyli się i rosli u bochach dremuczych. Taby nasza sławna zmina, chłopci i dziewczata, kwitki rwali, łynki pleli, wesołe lemczata. Moja luba lemkołyno, pokryta lisami, choć by ja tam spoczyty w połniani z kwitkami. Oj! De dobry sprawi damy, byłoby leżaty, a ne po czużych krainach marno propadaty. Oj, ty maty, nasza maty, što ty uczyniła? Swoich syni, swoich diłok od sebe szmaryła. Piszli rusyny z Beskidiu, na czużu krainu. Wzięli ram rozbyte serce, łatanu turbynu. W to lemko ne powiryt, to nie może byty, żeby da kole ridna maty mogła go zabyty. Nastane w Beskidach kiermesz, na ciły Karpaty, kole lemki się powernut do łyciłskoj chaty. Jak zojdut się bracia lemki na kiermesz narodny, to pidnesut pełny kielich za swój kraj swobidny. Prydut, heł, za okeana, budut spraści uszczany, i znad Odry, i znad Isły, prydut z Ukrainy. Na narodnym tym kiermuszu wsi ich poholubyt, ruska maty, bo i hona horiaczo wsi ich lubyt.
0: Nestor Żylycz znany jest już pod literaturnym pseudonimem Lubomir Kamiański. Wrodził się 19 maja 1914 roku w Kamianii. Kole miał 4 roky, wymerła mu mama, a nianio, Dymitry, ożenił się drugi raz. Już jak 9-letni chłopiec musiał iść na służbę do Krynici. Połało się mu jednak skończyć osnowną szkołę w rydnym seli i gimnazyju w Moszyni, a pak uczytelsku seminaryju w Zambori. Pod koniec 30-tych roków zaczął uczytelu łaty na Lemkołyni.
6: Moje meno Melapełechacz. Mieszka w Gadyszowie i mam prawie 11 roku. Nestor Żylycz, Lemkowyna, jarmom z Nedolena, zakuta w kajdany, kierwiu wsia zalana i terniną zwinczena. Pobyta, obderta, zburena, spalena, meczom i bagnetom w serce poranena. Z oczy teczuć slezy i dusza rydaje, bidna Lemkołyna tone potonaje. Była Lemkowyna jak jedna rodyna, maty lubyt diłku, nianio lubyt syna. Rusnaky Lemkołe razem się lubyli i w każdy potrebi z pomocą spiszyli. Sylny świta toho, što sy natworyli, zaż to Lemka z torbami po świti pustyli. Gneski jak dyn, nyszczy win w świti bukaje. Syrota w czużyni nic swoho nie maje, i nikto nie chce jego zrozumity, i chore, i krywdy win musi terpity. Dajte jomu chory rydnymi Karpaty, bo tam jego miste żyty ich meraty. Najwin użne tużyt w czużyni za nima, najużne rydaje slezami hirkyma. Cy użne możete toho zrozumity? Sztolem tu w Beskidach miejsce

0: Mam na imię Natalia, a nazwisko Dziamba. Mam 10 roków i mieszkam w Żdyni.
1: Moje imię Aleksandra, a nazwisko Skrypak. Mam 10 roków i mieszkam w Gładyszowie.
2: Nesto Żylec, Narodny Kiermesz, Żydy Plem kupić z Mareką, ta duma dumaja, czoho win taki nieszczęsny, czoho doli nie maja.
3: Wyszmaryła joho dola zelenych beskidiów, wyszmaryła joho zemni, didiu i pradidiu.
2: Oj, ty dole nieszczęsna, czoho tak zrobiłaś, czoho lemki z rynnej zemry szczurzyła maryła.
3: Czymże oni prowinyli, czy sudbo nieszczęsna, swoją matkę nie lubiła, czy ona niekrasna, nie tli lemki stolitiamy. Czużynu panowali, lemki u nas hit spojadali, na wolu czekali. Kilko horia złe z nieszczęścia oni wyterpili, jak nad nima się zużdżali, mordowali byli, mordowali w Tarerhofi, w Berezji Kartuski, mordowali w Oświęcimi na ulicy Uski.
4: Za władzy Piłsudskiego Nestor Żylecz trafił za swoje liwyciołe przekonania do więzniczy, potem do wojska. W 1942 roku zas aresztowali go siczołyki. Prosiedł w więzniczy w Nowym Sączy 2 roky. W 1944 roku pojawiło się mu wteczy za linią frontu do Haleczyny. Po wojnie przez długie roky, aż do 1984 roku, był uczytelem. Nestor Żylecz wmarł w 1989 roku w Wodianym koło Lwowa.

0: Patriotyczna liryka Żylycza to ponad 350 werszy, które w bilszosty ostale w rukopisach. Zobrane one są w dwóch rukopisnych zbirkach – Karpackie Dumki i Karpackie Śmiechołynki. Napisał też opertu na autobiograficznych osnowach poemu Za Ruś, Wolu i Prawdu. Napisał też opowieść z lemkiwskiego życia Hajnycia, narys Nikifor Drołniak i velostati pro niemiecku okupację na Lemkołyni. Swoje twory, w maleńki i lemczaste opublikowany, peczatał Lem w lemkosojuzijskich wydaniach w Ameryce. Niemożliwe hołowni pro rusofilskie poglady autora było peczatania ich tak na Ukrainie, jak i na lemkiwskiej stolinci w Polsce.
1: Ania Kuzm-Składyszowa. Nestor Żylycz, nasze chory. Cywy lemki, wy rusyny, o tym podumale, jak wy lehko, nerozważno, swój kraj staleszale. Wy dumale, że was czekat, fortuna woszczasty. Szto tam nasza lemkołyna, kamień i propasty. Jak rusyny zadumale, lyszyty Karpaty, to przyroda się zaczęła żalizno płakaty. W płaczu sosny i smereky, płakała jalena, i ku zemlę się schyliła czerwona kalina. A wysokie, mocne buki prosno zaszumili. Wy zabyli, że to pradidy, świato zapowili? Horne daty, boronyty, swoją lemkołynu, do ostatniej kapli krwi, jak maty dytynu. Od chyż gridnych iż lemki, poświty bukali, i lemtołdy za beskidom hirko zapłakali. I ja płaczu opłakuju światu lemkołynu, luty wrach zamilszy wielku ruinu. Potoptale, poruchale, lice oblumwale. Ruskie cerkwy powalili i porabuale. De kolisy bujne życia, takie krasne było, tam łogły je, kryczat soły, badyja się okryło. Zalewa ciasz serce krowiu z wielkiego żalu, że mia dola oczuliła od rynnego kraju. Tucha serce mi rozrywat protu cinnu perłu. Leczy dumkom ja w Beskidach, leczy na Horbelu. O Karpaty, nasze chory, nasze miłe kwity, czy zachoczy was kto drugi, tak jak ja lubię tej?
0: Nestor Żylycz przybywał też swojego pera w beletrystyci. Pisał historyczne zarysy, zanimał się żurnalistyką. Ciła literaturna aktywność Żylycza koncentrowała się na żyłych i bolaczych problemach Lemkołyny z jawnym historycznym i autobiograficznym podtekstem. Co warte podkreślenia, swoje dumki w tworach wyrażał Żylycz w bezpośredni sposób, byle one też naznaczone emocyjnymi pragnieniami związanymi z dolą Lemkołyny. Artystyczna strona twórczosty Nestora Żylycza głęboko osadzona je w naturalni folklorni pisemnosty, zbohaczona wielką erudycją, znaniem historii i zahalną orientacją świti. Wszystko to sprawia, że choć wersze zdają się proste, nie są naiwne. Wersze mają jasną i zrozumiałą formę, ale daleko im od banalności.
2: Nazywam się Ola Pelechacz i jem z Gładyszoła. Nestor Żylycz, Florynka. Jak Austria się rozpała, Habsburgy propale, Wilno narody zitchnuli, kajdany

0: Jo. Hromom Beskid obletiła radzie sprevelika. Czy czujete dobry ludzie? Słoja Republika. Jarosław Kaczmarczyk, Chylak, Hromosiak Skrnyci, zaklikując, zaczestaty rodymoj zemlici. Kraj zniszczeny, kruchom wsiady mogyły ich roby. Wsiady smutok, wsiady nużda, hołot, brud, hołody. Kraj wikament niedoleny rozorwał kajdany. Jakże było neradity, swoboda nastane. W naszej chyży zahostyła wola wymrijana. Nie dywujcie się, że to wlemkił, lycia zapłakany. I z radosty wszytkie winny worochom proszczale. Schody, myri, zusiedamy żyty na miriale. Tak krótko słońce hriło, sityło w Karpatach. Nie hostyła dołho wola w lemkiłskich zahatach. Legiony Piłsudskoo kraj poniewolili, hirsze jarmy jak austryjskie na Lemkiów włożyli. Nikomu było pomocy za Lemkami staty i panowe rusku radu szmaryli za kraty. I żandarmy zadusyli lemkiłsku drżawu i wyweli patriotów na sudową łału. Seż Florynka nie zachynę w pamięci naroda, czy to skorze, czy późniejsze, blisne nam swoboda.
1: A na sam koniec już mała niespodziłanka. Każdego miesiąca Biblioteka Ruskoj Bursy w Gorliciach rekomenduje do jaką artystną knyżkę z lemkiłskiego prostoru. W miesiącu czerwcy była to knyżka Rusenko wybrane pod redakcją Petra Trochanowskiego. Najmłodszy szkolary Gładyszywskiej Szkoły zalubili się w rusenkowych muzykantach i koneczni, choć byle to już ostatnie minutki do kińcia lekcji, chotili iszczy ich wam, drogi radiosłuchacze, przedstawity.
2: Ładnio rusenko, muzykanty, było to raz pasajku. Uż budę tomu paru lit, jakim czu to tu bajku. Może to prawda, może nit.
3: Pes oseł kilica i dwa cyckoły te lata, zwyczajny sobiś wiriata, zeszli się na mitin w hale i zadumale, założyty muzyku w pasajku.
2: Poradyli, uchwaryli, o noty się postarali, dwoi husz i cymbały, bumbęk, klarnet, no i bas. I orkiestra jest jak fraz. Majra!

na stroile instrumenty, bodaj jak paniczku święty, posi dalej sobie razem, tot peredom, a tot zadom, i zahrali jak chudaky, ale wyszło im niejako.

Nasze i ne nasze. Predstavljame muziku, kulturu i ludy. W każdą niedzielę wieczór od 8 do 10 Krasni prosit Roberto Lombino.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Pačisná hodena, z žitia vzata. Pro z žitia vzate, hlem, vlem, fem.

No, moi drogi, prawda jest brutalna. Mamy ponedilok. Patrzę ten czerwoło, to już będzie sorok drugiego tygodnia 2026 roku, a ponedilok 20 den żołtnia, oktobra 2026. To jest 285 den roku. Przed nami jeszcze 81, 56 roboczych, 25 swobodnych od roboty. Jak stoicie z robotą? Dajcie znać, co jeszcze wiele przed wami w tym poślednim kwartali. Co już od tynate, jak to się obesiduje, kupony i was to już idę z hirki. No rozmaity to może być. Dnes zbudyło się słońce o 6:51 dopiero schować się o 18:52 minuty. Jak już misiacia nie wiedno, jest, no dobra, nie może powiedzieć, że nie jak, bo jest na 4% widoczny, jasny i już to taki rogaleczek jest to niesieńki, to niesie i będę grubity. Najbliższa połnia za 14 dni, no to niesieńki, to niesie rogaleczek, może te użdę się tam widzicie, bo jego schyt był 11 minut po godzinie 9, a zachyt mi zanotujemy o 5 minut po 18:00. Słoneczny den, solarny den, to 10:52 minuty, ale od teraz jak jest to ta godzina, to zostało nam jeszcze 8:05 godziny. Do zimowego pereselinia jeszcze 70 dni. I o chwilkę zazaramy na pogodowe mapy.

Ensemble Eteria. Së rjabëm rjabëm, a me të për rjabë rjabë obzëratën në budeme, bo për një ushë dhe se tam pëhovale, a bëhovaju të që hushtoli në hpiluodom, za zërame na pohodove mape Institutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki i to ty podaju, znaczy Instytut podaje, a na mapach obzëramy, że za dnia bude chmar duże, ale z większymi projaśnieniami, lem rano miściamy na południowym schodzie i pidłeczer na zachodzie i południowym zachodzie budu do rozpochodzenia. Miściamy bude czas do czasu polełaty, a na północnym schodzie też i bury i pewno na osoby, która by za tym deszczem nie smotriła. W Karpatach wyżej 1500 metrów śnieg mieściamy na północy. Toho deszczu może wlaty do 10 mm. Rano były chmury, one się rozejdą i zaraz zas to te chmury się wkażą, to już zaraz dojdą. Jeszcze maksymalne temperatury od 10 do 13 gradusów. Mieściamy w Pidhirskich obszarach studenniejsze od 7 do 9 gradusów. Witer słaby, umiarkowany. Mieściamy mocniejszy. W Sudetach wysoko w porywach do 60 km na godzinę. W nocy chmar duże z większymi projaśnieniami na zachodzie drżawy. Mieściamy też po rozpochodzenia w nocy i miściamy też może kus poliłaty, a w Karpatach, w horach śnieg. Nad morzem może wlaty do 10 mm. I minimalna temperatura generalnie od 2 do 6 gradusów Celsjusza na plusi. Teplisze nad morzem koło 9, studenniejsze w horach i lokalni na zachodzie koło 1 gradusa na plusi jeszcze, na plusi. No, hydrologiczna mapa jest naprawdę ciężka do obzerania, bo susza hydrologiczna jest w Ciłi Południowej Polszczy, w zachodnim pasie, aż pod Szczecin, ale też idąc z chidnią ściną, aż pod Warszawą i wyżej jeszcze na Piłnicz. Nie znam jak wasze są spilne media, ale moi furtle mi wskazują stan, jak jest tragiczny stan. Cy to na Klemkiewci, cy to w Czorsztyni, cy to w Soleni i właściwie każdej to rezerwuar sztucznej to win już jest w opłakanym stanie. Także to wysmotrujemy tych opadiu najbelało.

Wiktor Dyduła. Moi drodzy, teper czas na posłuchacie właśnie. Ja tu wybierała i pozaznaczała dla was takie. No, probaczcie tu, o tu mam tu. Ne psuj darmo kieruje, ale przecież to już bym kolesę czytała. Czoho mi się tu pozaznacza, ale stary. No i teper ja już nie jestem. Probaczcie. Perebolet i pryschnę jak na psi. To im naszła na pewno na dnes, które jeszcze czytane nie było. Nie było czytane jeszcze tak, jeszcze to im zaznaczyła na dnes. Nie masz konia, nie kupuj chomuta. Dalsze poznaczyła im, no to to najbude. Nie mała baba ryzoty, kupuła sypacia.

Jeden ze słuchaczy skomentował, że sonce kras śwityt pohoda taka, że wydno Tatry, a słuchacz to meszkat Pit Krakową. To kiet Pit Krakową takie dobre powitria, to ich nas też takie powinno być dobre powitria. Jak wczera jem ichała od Gorlic czeres Bilanku i czeres Łosia, to tam jak na werszo się wichat, to tam od Tamale czasem wydno Tatry przy dobrej pochodzi. I wydok się tam roztichat naprawdę prekrasnej. No to kiedy z Pit Krakowa deser tam wydno Tatry, to dumam, że może i tu od nas też wydno. To kiedy te deser tam tej lokalizacji, to wyberte się pozeraty sobie jakiś kras świt. I jeszcze to sam słuchacz komentuje, że a propos tej posłowy ci, nie psuj darmo kyrły, że to nie darmo to mąż psuty krał. No teoretycznie też nie powinno się psuty. Może w takim znaczeniu, że jak to warta hra świczkę, no to da jakie poświadczenia może by ty, może dasz to na proty sobie robić, no nie znam. Chyba to każdy sam muset powiedzieć, co warta, co nie warta psuty krał. Kobza i zajczyk.

Zajczyk, moi drodzy, idziemy do Burtnoho, tam w najbliższą sobotę odbudę się wernisaż wystawy. Wernisaż wystawy Burtne. Seło wpisane w register, fotograficzny zapis, taki na ołowok tej wystawy i ona prezentuje tę budę wybór czarno-białych fotografii zrobionych w 60-tych, 70-tych, 80-tych rokach minionego stulecia. No na tych zdjęciach będziemy widzieć wykrzyń to, czego już no ciężko nam dać w serii. No, przede wszystkim idę o chyży, pitkczkamy, aż i tak, neasfaltowana droga, ale budu też i to te elementy krajowidu, które idę nas znajdziemy, to kapleczki, kresty, no, brany dereła se domam, ale i też i chyży, bo one wszystkie propale. Pizryjte na to wystawu. Do tej wystawy moglibyście sobie też jeszcze przeczytać dopis doktora Andrzeja Laskowskiego o tym, jak Burtne zostało wpisane do rejestru, znaczy układ SEO został wpisany do rejestru pamiątek, jakie to problemy generowało dla mieszkańców i co się stało, jakie były naśledztwa tego wpisu, czy to zachraniło lemkiuską architekturę, czy właśnie odwrotne naśledztwa przyniosło. Bardzo wam rekomenduję ten dopis, kiedy byście chcieli, to wam pidoszlu motuzok, gdzie sobie mam nawet zapisanego pod ruką, tak, że to bezproblemowo. Ale wygooglujcie też lekko Andrzej Laskowski, jak piszecie Burtne, to na pewno lekko znajdete. I wystawu, która prezentowana będzie w cerku Burtnym, to jest od muzejny obiekt Herko-katolicka cerku Kosma i Damiana, obiekt Muzeju Dwory Karolacjaniów i Gładyszyw w Korleciach, to tu wystawu będzie może obserwować hyn prawie, że do kińcia listopada, dokładnie do 29. Pizryjte hyn wernisaż o godzinie 15, bo jeszcze tego nie powiem, w najbliższą sobotę 17 grudnia, oktobra. Ciły tamtot tydzień i zdaje się, że jeszcze popередni, a może jeszcze popередni by się dbała jem o festiwale, który prochodzi w Jaśli, 20. jubilejnym festiwale Dorohy i Porożni Pola w Jaśli, organizowanym przez Jaselską Publiczną Biblioteku. No a tego tygodnia muszę wam opowiedzieć o czerwowym literackim festiwale, jaki prochodzi tu, nas, znaczy w Gorleciach. 12. edycja zostaną uznanego już festiwalu imienia Zygmunta Haupta. Zaczynać się festiwal w totu seredu i potrwać do niedzieli. Program naprawdę bogaty. 5 festiwalowych dni jest poszto. Nawet wzięty jest i wilne. I przyjechaty na to też ten do Gorlec popołudniamy braty uczast w striczach, a w pierwszej części dnia chodzę po horach w osinni. Podobnie naprawdę wyglądają wyjątkowo. Steżka za mną to pierwsza stricza. Odbudę się w seredu 14 grudnia o 15.30 w Miejskiej Publicznej Biblioteki w Gorleciach. To tak jak raz jest organizatorem tego festiwalu. I będę to stricza z Waldemarą Bawołką, prozaikom, autorok paru powisty, domy opowiadań. W 2021 roku otrzymał literaturną nagrodę Gdynia, literacką nagrodę Gdynia za w kategorii proza za powieść Pomerli. I za to tu na knyżku był też nominowany do literackiej nagrody Nike. I stryczu z nim, besidu z nim, moderuaty będzie incza pismennicia Urszula Honek, lokalna pismennicia, będę wyświetlaty z lokalnym autorem, bo Waldemar Bawołek mieszka i tworzy i opisuje też swoje miejsce zamieszkania w Ciężkowicach,
Ciężkowyciach, Ciężkowicach. Tak sobie to czasem z Lemki uszczamy, Ciężkowice. Dale to samo dnia 18 i chodyni odbyde się stricza z Stanisławą Kaliną Jaglaszą. To jest poeta trans, tłumacz, songwriter. Opublikował zbiorkę hostyty Sójki, Zajaczej Żar i Statok. To najnowsza zbiórka. Tak sobie perwełam. Statok, można by to było jeszcze perwest jak stado. A Statok, tu mam sobie, że jest okej. Okay. Zajaczej Żar był dostał nagrodę poetycką Konstantoho Gałczyńskiego, Orfeusza w 2024 roku. Poeta to też perewiu z ukraińskiego knyżku Aleksandra Averbucha Piśni Hniły i Tuchy w 2024 roku. Statok to totalna poezja, w której język staje się granicznym przedłużeniem świata natury. Moderuaty stryczu bude Darek Fox. To moderator, jaki chyba już na chyba postyjno związany z Hauptą, bo wse ho możemy, każdego roku możemy ho wydić na festiwale. O 18 i 30 odbude się stricza z Piotrem Pachińskim, pismennikiem, filozofem, tłumaczem, badaczem związanym z Uniwersytetem Murii imienia Franca Kafki. Przez paru roków znanym się Ulyssesem, opublikował prozatorskie tomy, zbiórkę eseju, a za obstalunki otrzymał literaturną nagrodę Gdynia w 2025 roku za zajęcia filozofią judaizmu i żydowskimi tematami w literaturze. To tu stryczu moderowaty będzie tak samo Darek Fox. I kiedy nawet nie możecie być prisutny w Gorliciach w tym tyżny, to wszystkie to testyczy możecie sobie online nowo obserwować, przesłuchować się im. To jeszcze na koniec, kiedy idę o stryczy w Seredu, bo o 8 wieczór odbudę się autorska stricza z Bohdaną Zadurą. Proszę, żeby widzieli poetu, taki jest na hołowo, kto jest stryczy, moderowaty budę Darek Fox, oczywiście. Czwarta zbiórka produżenia edycji tworzył Zobranych Bohdana Zadury. To tam składa się z samych knyżok. Bohdan Zadura, poeta, prozaik, literaturny krytyk, tłumacz z angielskiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i maďarskiego. Skończył filozofię na Warszawskim Uniwersytecie. Idziemy dalej. Nie możesz się za bardzo rozgadułać, bo musimy pić do czetwerha. Czetwerchowy program zaczyna się od stryczy z Elizą Kącką, której było bardzo głośno w swoim czasie. To jest pismennica, literaturoznawczyni, krytyczka, autorka prozatorskich knyżok. Za pośrednią knyżku wczoraj była ściła na zeleno, zdobyła literaturną nagrodę Nike i Nike czytelnik już czytaczył w 2024 roku. Bezkompromisowa i brawurowa, taka jest autobiograficzna proza Elizy Kąckoj. To historia o podwójnym doświadczaniu swojego roda odmienności i neprystosowalności do namitowanych zaspilnych ram. O ciężkim, ale krasnym budowaniu ciężko i nieoczywiednej relacji obytiu mamą i dziłką. O codzienności, o lubowy, o życiu w kokonie i wychodzeniu z niego motylem. O tym kilku może znaczy te słowa i jak to jest ich widzite w kolorach. Besidu z Elizą Kącką moderowaty będzie Marek Wilczyński. 15.30 Miejscna Publiczna Biblioteka w Gorliciach. Następna stricza zacznie się o 17 godzinie i będzie to stricza z Krzysztofem Środą. To jest pismennik, tłumacz, historyk filozofii, robił na Instytucie Filozofii i Socjologii na Polskiej Akademii Nauk.
stopień doktora obrony, piszucie, rozprawiające o fenomenologii Edmunda Husserla, perewiu, parunacet knyżok, blisko pił tykało giełdowej spekulacji. Jest autorem czyslennych knyżok. Tyż w swoim dorobku maje literaturną nagrodę Gdynia 2007 w kategorii eseistykę. Besidu z tym autorem bude moderuaty Darek Fox. Przyczyny smutku dumki. Taki jest nachowok tej striczy. Zaczudłania jest początkiem filozofii, besiduje za Platonem Krzysztof Środa. Ale jak sochrane tego w czystej, perwistni postaci najlepsze prykucznuty, predorozi zapisaty to, co się tylko to wzryło w pitrucznym notesie. To z takich zapiskił zrodyła się najnowsza knyżka. Krzysztof Środa w czetwer w bibliotece w Gorleciach 18 godzin. Następna stricza zacznie się o 18 trycet. Będzie to stricza z Wojciechem Bonowiczem i Piotrem Pazińskim, a moderuaty będzie Darek Fox, a tykaty się będzie ta stricza Mirona Białoszewskiego, poety, prozaika, dramatopismennika, aktora związanego z Warszawą. Żył win w rokach 1922-1983. Był to jeden z najbardziej oryginalnych twórców polskiej literatury XX stulecia. Pisał o codzienności, języku, przedmiotach, ludziach. Tworzył swój literacki idiom. Był osnowatelem teatru na Tarczyński, osobnego teatru, a debiutował w 1956 roku. I tu bude besida też pro binarou od w rocznicy 80-lecia debiutu w 1956 roku Miron Białoszewski zadebiutował zbirką Obroty Riczy. Tam naszą się w tej zbirci cykl wersjów Ryszyłskie balady, jak efekt podróży po Bieszczadach, Nyskom Beskidzie i Podkarpaciu, gdzie był w tych miściach autor na początku 50-tych roków. Seret tych wersji są dwa, nawiązujący bezpośrednio do sąsiedztwa Gorlic, stara pieśń na Binarowu i serdeczny gobelin o biczy. I idziemy dalej. Na to dzień zaplanowana jest jeszcze jedna stricza smotriaczy, tak co schowania, nieoczywidno smotriaczy z Piotrem Somerom. To jest też poeta, ale też i prozaik, i też i tłumacz. Opublikował parunacet poetyckich i eseistycznych knyżok. Zredagował wiele antologii, jakie prezentują współczesną amerykańską, angielską, irlandzką poezję. Jest laureatem Nagrody Kościelskich, poetyckiej Nagrody Silesius. Zaciwił swojej twórczości, był parokrotnie nominowany do literackiej nagrody Nike. Seretkę do opieki nad chmarami, to sim opowiadań, których pierwszoplanowym herojem jest małe miasteczko pod Warszawą, które wydymy oczami zmieniają czego się w czasie narratora. Tu moderuaty besidu z Piotrem Somerom bude Piotr Paziński. I do następnych dni perejdeme zaran. A teper już muzyka.

U nas mamy ale taki Żino, czyli set Maja Kleszcz i Misia Furtak. Gdzie mój rytm, moi drogi? Chciałabym tak się kuściok pochwalić. Znaczy, nie, żeby to był jakiś debut formy naszym uczestniu, ale żeby się pochwalić, z jakimi osobami współpracujemy. Mam nadzieję, że pamiętacie mnie nazwisko Jurija Czerwonego, jaki zilustrował zbirku poezji Petra Medwidia Synią Krainą. Cudowych paru, nadset, jak na paru desiat grafik znajdete w tej zbirci. Zrobionych specjalno do wersji Petra. To zbirku Peczatalizmy jak ruska bursa w 2024 roku. Pojmułam w takiej tajemnicy, ale może już nie trzeba dochodzić z rematy w tajemnicy, że tego roku będziemy peczatać drugą zbirku i też znajdą w niej grafikę Jurija Czerwonego. Jaki nasz Toden robi jak architekt w atelier w Priaszowi Architekti 00 i w ostatnim czasie Słowacka Izba Architektów przyznała najważniejsze nagrody, architektonne nagrody za 2025 rok. W każdym razie przyznali nagrody i uwaga w kategorii budynki publicznego hosnu, w kategorii budynki promysłowych, to jedna kategoria. Pierwszą nagrodę zdobyło jak raz Atelier 00 za realizację teatru w Popradzie. I za ten projekt odpowiadało czetwero architektów: Irakli Eristawi, Paweł Szilla, Daniela Sabowa i nasz Jurko. Dumam sobie, że możemy o nim tak by się dłuwać. Hostyle z Jurka w Pursi. W sesie tiszymy na striczu. Dumam sobie, że nas dobry wspomnę nad Jurko. Serdecznie gratulujemy tej nagrody. Najwyższej ociny nagrody Cezar, tak się nazywają to te nagrody, przyznawane przez Słowacką Izbę Architektów. A was bardzo zachęcają do tego, żeby sobie wygooglować, a najlepsze to się perejchać do teatru w Popradzie. Jak podało jury, w pojaśnieniu do tego, czemu to ta realizacja ja dostała pierwsze miejsce, to jury skonstatowało, że to budynek wyróżnia się wysoką jakością w trzech osnownych filarach, kryteriach. Zaskakująco i dobry, tak w pewnej wpisuje się w miejscowy kontekst, nie stychający, nie zanimający takiej dominującej pozycji. Komunikuje się z ulicą, komunikuje się z Riką i z Tatramy przez taras na Tasi. Architektonno 00 z wyczuciem podążuje werstwowania historycznej pamięci tego miścia, nowej, stare, neutralni, tak dosyć wydymu się splitają, ale tworzą płynny prostor, który scenarii każdy z nas z publiką może interpretować na swój sposób. Teatr oferuje w Popradzie pierwszej profesyjny teatralny ansambl, edukacyjny program dla dzieci, koncerty i wyjątkowo pił publiczną prostir. To też wielka inicjatywa prywatnego sektora, który swoim znaczeniem i odwagą wyróżnia się w średnioeuropejskim kontekście. Daje to słowackiej kulturze dosyć cienną energię i nadzieję. Pizryjte, wygooglujte sobie, jak wygląda to teatr, a najlepsze, prosto się tam perejchajte, wszak tu Popradu wcale nie mamy tak daleko. Na znymkach prezentuje się naprawdę ekstra ten budynek. Dumam sobie, że na żywo no, z pewnością jeszcze lepsze. Wyjątkowe tam jest już pitchidy do detali, do ciłosty jak kompozycji. No naprawdę. Gratuluję jury, że tak dobry wybrało. No i oczywiście gratulujemy Ciłomu Atelier 00 i naszemu Jurkowi.

Moi droga, tepar paru no, dobrych informacji na poprawę humoru, dobrych wisty. Neuralink zaprezentował eksperymentalny system, jaki dozwala chworomu na ALS zaskomunikować się przez głos. Uczestnik badania Voice Terry wszczepili mu implant N1, jaki rejestruje aktywność neuronów związaną z samym zamiarem wypowiedzenia słów. Najpierw trenowali algorytm, próbujący wykonać odpowiednie ruchy potrzebne do besidy, a pak wystarczyło, że wyobrażał sobie wypowiadania słów, żeby system performował zarejestrowane sygnały w besidu. I wygenerowany głos zazwyczaj jak joho głos, bo AI, sztuczna inteligencja,

stvorila barvu jeho hlasu na osnovi náhraň, jak malá rodina. Ešte pred tým, jak strátil tedy zdibnist verejného bešidovania. Technológia je na etapie kliničných badaň. Neuralink ešte napublikoval drobnicových recenzovaných dany, jak týkajú dokladnosti jeho hraničeň, ale je to napravdu, napravdu nadine. A idúči tu bliže, povedzme na naše podvierce, polské podvierce, to doktor Jarosław Duda z Wydziału Matematyki i Informatyki Jagiellońskiego Uniwersytetu stworzył rozwiązania specjalne, opracował specjalne kodowania ANS, które hosnuje format JPEG-XL i Google wody to kodowania w swoją taką wbudowaną obsługę przez przeglądarkę Google Chrome. I od wersji 155 przeglądarka będzie odczytywać te obrazy w tym formacie bez konieczności rocznego włączania tych funkcji. ANS jest to asymetryczny czysłowy systemy, asymetryczne systemy liczbowe po polsku i pozwala dłuczyty wysoką skuteczność kompresowania danych z skorym dijaniom. Metoda je hostowana NELem w JPEG-XL, ale też w rozwiązaniach rozwijanych przez Apple Meta, Google, Nvidia czy Dropbox, też w bioinformatyce. JPEG-XL pozwala przechowywać i przesyłać obrazy w mniejszych fajlach przy zachowaniu wysokiej jakości i obsługuje bezstratną kompresję i obrazy HDR. Gratulujemy takiego uśpichu. No i cieszymy się na to, bo przecież nie lubimy, jak przesyłamy sobie znymki i nagle jest skompresowany, zmniejszana jest ich wielkość, no i przy tym rozpikselowują się nam nasze krasne znymki, które byśmy chcieli mieć w ekstra jakosty. Także to gratulujemy tym umom, które takie rzeczy realizują i robią naprawdę.

Dobry, moi drogi, zazramy już do kin. Jeszcze tam dystrybutory w polskich kinach nam z Rytuale i z Rytualem Medzieńczyma premieru historycznej dramy, biograficznego filmu Czorty, Diabły. To jest brytyjskiej produkcji film. To w Nolina jest, probaczcie, z 1981 roku. Mamy 1634 rok w Londynie. Charyzmatyczny, kontrowersyjny siostrzennik wchodzi w konflikt z królem Ludwikiem XIII, z kardynałem Richelieu. Popularność siostrzennika Grandiera wśród mieszkańców i jego sprotył sladom planie własne sprzyczyniają się, że staje się wyhidnym cilom politycznej intrygy. Kole sestra monaszka stwierdza, że przeszedł do niej inkub w postaci Grandiera. Zaczyna się seria brutalnych egzorcyzmów. Wisem i sztyri. Gwizdok na desiat w opiniach krytyków maje tot film dla bardzo dobrej opinii. Idemy do sprawdowych premier od tego weekendu w polskich kinach. Może być horror Incza Mamusia amerykańskiej produkcji. Tu w głównej roli mamy Jessica Chastain. Mamy jej jak mamu, mamy też Belu, dziewczynku, która jest dziwką hołownej heroini, która właśnie tą hołowną heroinią hejby jest, a hejby nie. Jest to jak istota, która pojawia się w chyży i jest bardzo podobna do mamy Beli. Bela nawiązuje z nią oczywiście relację, jak to z mamą. Znaczy, bo duma, że to jest mama. Incza propozycja to jest drama science fiction amerykańskiej produkcji Klara i Sące. To jest historia Klary w tej roli Jenna Ortega, która jest robotą zasylanym solarną energią. Jest robotą stworzonym po to, żeby podpierać i towarzyszyć ludziom w ich codziennym życiu. Ale pojawia się incza dziewczynka, no i właśnie zaczynają się problemy, może nie problemy. Incza propozycja na ten weekend, premiera, to austriacko-niemiecka produkcja Everytime. Wysokie noty, 7,5 punktów na 10 od krytyki. Mamy Jessie, jaka ma je wyjechaty z mamą i młodszą sestrą na wakacji, ale wychodzi w nocy na imprezę ze swoim chłopczyską. Kole narkotyki zaczynają, diety wchodzą na dach drapacza chmar, żeby wzryty z hitsoncia. Po tym, jak jej chłopczysko zasypla, Jessie podchodzi do berełu, wpada i hyny. Rik późniejsza mama Ella i sestra Meli trzymają cię rutyny codziennego życia. Jako se soj radiat, kiedy chłopczysko Lux zas pojawia się w ich życiu. Ella nie potrafi przyznać, że winuje go za śmierć dziuki, a winny potrafi powiedzieć, jak bardzo potrzebuje jej probaczenia. I jeszcze zdaje się, że mała jem jeden tak otworzony film, to jest dokumentalny film, jaki będę miał w Polsce swoją premieru, NASA. W nocy na dachach Tel Awiwu, daleko od oficjalnych komunikatów, kamer, byli i przysutni členy izraelskich wojskowych struktur, jak opowiadają o systemach, jakie same spiutwory obsługiwali. Dnes ich świadectwa wskazują mechanizmy podnoszenia ryszyń, jakie dowele do masowego zabijania palestyńskich cywili w strefie Gazy, od procedur i technologii po sposób, w jaki odpowiedzialność za człowiecze życia jest rozproszona między ludy, dane i algorytmy. To dokumentalna produkcja amerykańsko-brytyjskiej produkcji Simi Sim
Gwizdok. No same barstiaszkę filmy.

Moi drodzy, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Pacisnej Godyny. Z takich informacji, jakie czekają nas, naszego radia, nie znam, czy w weekendy z naszymi słuchaczami, ale wczoraj o 8 wieczór przyszła premiera nowego programu, nowego cyklu Nasze, nie nasze, programu Roberta Lombina z Prahy. Mamy nowego redaktora w naszej fajti, na którego prawdę bardzo cieszymy. Roberto jest wyjątkowo pozytywnym człowiekiem. Nie znamy się tak osobisto, żebyśmy się mogli widzieć na żywo, ale to się czuje, nawet przez taką komunikację online przez komputer. To ja wam przeczytam zapowiedź tej peredaczy, bo możecie jej odsłuchać sobie też i zaran o 15:15, a w każdą niedzielę będzie premiera programu Nasze, nie nasze. Roberto napisał tak: Kraśni prosimy na nową słowną muzyczną autorską relację Nasze i nie nasze przedstawiamy muzykę, kulturę i ludzi w każdą niedzielę od 20 do 21.30. Relację powiedzie Roberto Lombino z Prahy, długoletni sympatyzant Rusyniu i rusyńskiego języka. Dodam wam na randi, że Roberto po mami jest Czechom, a po tati Italianciom. Tato jest pochody z Italii. No tak. Możecie się cieszyć na muzykę z całej Europy, hołowni ze słowiańskich krain, ale podako też z drugich czasów świta, od ludowych pisań w różnych aranżacjach, przez folk i śpiewaną poezję, aż po jazz, a czasami inne żanry. Jak do połnienia siadzi znate wielo interesnego o prezentowaniu muzyki, jej interpretach czy narodach, od których pochody. Każda relacja będzie mała gościa, czy już muzykanta, člena jednej z narodnostnych mężczyzn w Europie, albo osobu związaną z językami i kulturą. Pierwsze wydania relacji kurs specjalny, bo na miasto Besidy wam ponuknemy nagrania stricze z nachody 15. rocznicy Združenia Rosyny CZ, rosyjska inicjatywa w Czeskiej Republice, jaka odbyła się w minułą sobotę w Domu Narodnostnych Mężczyzn w Pradzi. Členy Združenia powiedzą podrobni o doteperiszni diatelnosti Združenia, a o muzyku się postarać śpiewacka grupa Kantar z Prahy w jedno z ansamblem stolicznego dżyłkę z rosyjskiego seła Wielki Lipnik na Słowakii. W klucz Telem FM w niedzielu o 8 wieczór gdy znajdę się WC, to huczajte to nasze radio zaraz o 15:15, kiedy ten czuły premierowej emisji i posłuchajcie presympatycznego Roberta. Barsia cieszymy, że dołączył do naszej fajty. Na razie zaczynamy od programu raz w tydzień w każdą niedzielę, ale kto zna, może ta współpraca będzie możliwa jeszcze szersza i szersze i częstsze. I was też, drodzy radiosłuchacze, zaklikuję, kiedy byście mieli ochotę dołączyć do naszej fajty, to zapraszamy. Zaran zamiast Korza o 7:30 wyberemy nasz to z naszej radiowej bazy. W związku z tym, że Petro Medwid, redaktor nasz, musi być o Bratysławi pewnością, to jak zasadnicza związana z tym, że Petro jest przedstawnikiem z rusyńskiej mężczyzny w odpowiedniku tym na Słowacji, tej wspólnej komisji uriadu i nacjonalnych mężczyzn, to tak, to nie jest dokładnie to, ale tak się nie nazywa, ale skoro na nasze potrzeby, tak to sobie dla was, tak to wam pojaśnił, a kiedy idę o pacisną godynę, to w najbliższą seredę też zapraszam na inne wydania klasyczne, klasyczną pacisną. Znymkę z szuflady, będzie to Besida z przedstawnikami Fundacji Memo. Co staje z miścia, kiedy znikają ludzie, jakich opamiętali. Czasem fotografia z opisem na zadniej stronie, zoszyt z recepturami baby, albo nagrany hołos Regina Pazdur i Maciej Kudłacik z Fundacji Memo. Od blisko 10 roków zbierają takie ślidy, zanimają czas o spilną archiwistyką, nagrywają besidy, digitalizują rodzinne kolekcje i gladają właścicieli znamok. W audycji opowiadają o archiwach Nowyci i Przysłopata, o nowym digitalnym, sospilnym archiwi gminy Uścia Ruskie. Wspominają dużyczkarstwo, negatywy Maksymowa Soli z Ożdynicy, fotografii Andrzeja Hałuszczaka, jakie

0: Jest ponedjeljok, 12 żółtnia oktobra 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W czetwer 8 żółtnia oktobra majuczo 84 roku w Mervumenno Milan Mniahończak. Rusyjski biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rusyjskiej obrody na Słowacji, był rodakom z Łanyżnia Jadłowa, Słednickiego okresu. Po zawieszeniu inżynierskich studii w Wyższej Technicznej Szkole w Bratysławie rozwijał karierę w firmie Chemkosta Wumenne, jak i do kilku roków w Alżyrii jak czechosłowacki ekspert. Po powrocie z zagranicy został akcjonerem i generalnym dyrektorem Chemkostawu. Kiedy w 1989 roku przyszedł w ozrodny ruch Rusyniu, Mniahończak był jednym z osnowających członków rusyńskiej obrody. Tego roku podtrzymywał rusyński ruch na Słowacji, wydawanie rusyńskiej presy, sponsorował i propamiętne tablici. W tym czasie zajmował się i regionalną polityką. Był jednym z osnowających członków, a pak predsedom partii Nasz Kraj, która mała służyty głównie tomu, żeby przez wybory mogli perejty kandydata, zajmujący się rusyńskimi interesami i regionom, gdzie żyją Rusyna. W 2012 roku był i jednym z inicjatorów i osnowających członków Okrągłego Stołu Rusyniu Słowacji. Jak jeden z osnovateli stojał i koło rusyńskich festiwaliów w Słydniku Cihumennom. W 2014 roku był wybrany na predsedu rusyńskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rusyniu w 2015 roku wybrali go za člena Światowej Rady Rusyniu za Słowacją. Rusyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak člen wyboru pronacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa, nacjonalną mniejszynę i rodową równość. Pochowany będzie w Nyżnej Jadłowi. Wieczna pamięć. Jawiły się dalsze informacje, tokajuczy budowo sztuczno-mrożeno, saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego toru w Krynicy. Na górze Iwonka wedena są już geologiczne doświadczenia, a w pierwszym kwartale 2027 roku mają być odkryty konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozwolenia na budowę. Okrem tego, kińciom minułego miesiąca w Warszawie osnowana była fundacja Tor na medal, co ma podporyty budowę toru i zbierać środki na jego realizację. Do współpracy przyuczyli się mężczyźni znani polscy sportowcy. Chcą wskazać, że to trzy olimpijskie dyscypliny nie mają własną infrastrukturę nie tylko w Polsce, ale i paru na trzech innych krajach między Latwią i Austrią. Koszt budowy toru jest szacowany na 130 milionów złotych. W ramach zadaczy pobudowany będzie też sportowy kompleks z budynkami, to jest nowa droga i baza dla saneczkariów. Jak podał burgomajster Krynicy, inwestycja ma wielkie znaczenie dla budowności krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemke w centrze. Podzieje w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została z uczestnej sztuki, koncerta cerkownej muzyki i tradycyjnych pisen, strycza z oświadką historii poświęcona akcji Wisła ta 20. edycja warsztatów tradycyjnego pisania ikon. Wstupne na wszystkie podzieje darmo, przy czym na takotry z nich obowiązują zapisy albo darmowe bilety. Organizatorem festiwalu Lemke w Centrze jest Centr Twórczych Działań w Lubinie, a partnerami Lubiński Powiat, Prawosławna Parochia Świętej Trójcy w Lubinie i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Zarany.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

Uvidím potyk v Godešovi, potyk v Godešovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, het hory, hory, hory, hory. I taky se mi hrodilo. Betonový potyk, s obidným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád, mahu. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanym korytcom, tichičko, bezszumno, prostičko. I choć powiadają, przy tobie życie lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lem kijowsko kierpci, niezwykły do rozmirjanych dorych.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza. Co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Przestwa w Kanadzie. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płaczę do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 11. 15. 14. marca 1900 roku. Iwan Tchir, pereselenec z Sela Ożynne, powiedz jasło, nachodzi się teper w Kałuszy, Stanisławskiej oblasty. Od Kale pysze do Mykołaja Obryska w Detroit. Kałusz, 8 sierpnia 1940 roku. Drogi susi do Mykołaja Obryzok, tak ja, Iwan Tchir, zasyłaju ty serdeczny prywit, samo pierwsze od sebe i tak samo od ciłoj swojej familii. A teper ty duże krasno dziękuję i peredaju bilsze spasibo za wsi listy, co ty do mene napisał. Dużym się potiszył twoim pismom. Znajesz, drogi druże, że my przeżywali wielką i straszną dolu, faszystowską wojnę, ale sława Bogu zostaliśmy przy życiu. W naszym seli niczego się nie zostało. Psiu derełniu rozbyli i spalili, lem zostało simchysz. A teper się dowidujesz o swoich rodyczach i o brati, to ja znaju onych. Pozostają wsi zdorowy i żyją dheł w Sambori, koło anci twojej tety. I to list, co ty pisał do mene, to ja ho posłał do nich i adres. A co się tyczy mene, to ja do toho czasu żyju dost dobry. I z tym mamy dost, tylko kus bez łachy ubita, bo wojna zniszczyła kraj. I proszę cię, jak znasz o moją tati albo i brati Wasylu, to im podaj mój adres, bo ja od nich nic nie mam, a nie odnoho pisma. I proszę cię, albo im powicz, albo im napisz, że jakby do mene pisali, to żeby mi grosze nie słali, bo ja mam grosze dost, mi grosze nie trzeba, tylko łachium mi trzeba. USSR, Stanisławska Oblast, Misto Kałuż, Iwan Tchir. Seńko z Filadelfii dostał pismo od sestrynoho syna rodom i skorostenkę, powiedz jasło, jakiej już blisko 8 lit nachodycia w Germanii. Do rodnego seła on wernu się, bo boicia bolszewikiu, jak i tysiaczy druhych polskich i ukraińskich skytalciu, które pereszli przez mlynok faszystskiej propagandy. On siedzi w Germanii, ale teper tam bida ich prytyskat, czym raz bilsze, to prosycia w Ameryku. Pismo peresłane przez amerykańskiego żołniera. 23 lutego 1947. Lubej ujku, piszę do was paru słów i dowiduję się o waszą myłą zdrowiu i powodzeniu. Moje powodzenia dosyć pidłe, bo znajete jak to na czużyni, a jeszcze w Niemczyni, gdy nas mają jak za psiu. Piszę wam, żem listy od was otrzymał, 4, za które wam duże dziękuję, bom się duże nie ma wtiszył, że choć jeszcze tylko mam rodyny, to was w Ameryci, bo w kraju że nie mają rodyny. Moju rodynu, kraju, co nie wybyli, to wsio wywezli do Rosji, bo ja dosłał od Hnejka Jaśka list, to mi pisze, że tylko 15 domów stoi w seli, a dalej wsio popalene i ludzie wybyty, a kto jeszcze ostał się żywy, to są wywezeni do Rosji, a jak one mają cię w Rosji, to wam nie możu opisaty. I teper wy, drogi wujciu, dowidujecie się o moją tatu i mami, to ja już 4 roki nie znaju niczonych, pisał im listy do nich, to mi się wertają. Tak ja nie znaju, co się z nima zrobiło, bo ja wże 8 roki w Niemczyni. Jeszcze z polskiej wojny był jem zabrany do niewoli i do seho czasu siedzu w Niemczyni, ale pidłe moje życia, bo się trzeba narobyty, a nic nie zarobyt. Zarablają na miesiąc 30 marok, a ubrania kosztuje 2000 marok, czerewiki 1000 marok. Teper, drogi ujku, prosiłbym was bardzo krasno, czy wy by się nie postarali, żeby te papery wyrobili i zabrali mnie do Ameryki. To może by ja wam kole za to oddiaczył się, bo heł dla nas nie ma życia w Europie. Bohato moich kolegów wyjeżdżaje do Ameryki, że to im z Ameryki krewne papery przesłali. W jednym piśmie do Pawła Czuchty w Jonkers, pisanym 28 sierpnia 1940 roku i z Gładyszoła, powiedz Gorlicki, donosiat, że na tamtejszego listonosza Sztefana Heletu, jaki chodyt na pocztu do Sankoły, napale bandyty w lisi na Magury i zderli z neho czerewiki. Przywodymy do jakie urywkę z tego pisma. Najpierwsze, w nas bez zmin, poczta w Sankoły dalsze, to Heleta jeszcze musi chodzić do Sankoły po nasze listy. Ale dost ciężko na bidaka, bo jedno, że wielkie morozy, a te śniehy gruby wypaly, to nie lekko do Sankoły się dostaty. Друга біда з тими партизантами, бо ходять далі. Недавно напали на нього на Магурі, але почну забрали. Лем газети взяли вшитки, хліб і 2 кіло цукру. І також зняли з нього черевіки, бо мав добре. Як прийшов назад, то повідав, що й поштуркали його трохи, бо не хотів зняти черевіки, як му казали. Gmina i Szołtys się starali, aby pocztu otworzyli w Godyszowi. To dyrekcja pocztowa w Krakowie nie zgodziła się na to, że po naszych sełach jeszcze banderowci siedzą. I polskie władze tak powiedzieli, że każdy z naszych seł musi sobie sam iść po list do Sankowy. To nie trzeba tobie zapisać, bo sam znasz, jaka to rozkisz każdemu po list do Sankowy iść i stojać tam po 5 godzin i czekać, bo na nas każdemu nie wydast. Dlatego ludzie prosili Heletu, żeby dalszy chodził po pocztu, no to jemu nie bardzo płaczać się. Teper musi i sanki zapłacić do Sankowy, a jak mu dach to szmaryt 5 złotych od listu, to dobry. Krajany z Jonkers trochę jemu pomogli, bo powiedział, że mu przysłali pomicz i tym się kuz otrzymał. Dekotry ludzie w Ameryki dużo listów piszą do swoich rodnych po naszych sełach, które pierwsze należały do poczty w Godyszowi, ale one nie znają, jak to trudno to te listy dostać przez Maguru. A muszę powiedzieć, że listy przychodzą w porządku. I tak listy przychodzą, w których są dolary. Jak dobry zaklejat, to prydę. Najlepsze tak robite, że to jak napiszecie list, to włożycie do mniejszej kopertki i zaklejcie, a potem to tu kopertku osmarujcie klejem i włożycie do drugiej, trochę większej kopertki i zaraz zaklejcie i potrzymajcie w knyżci albo pod presą, żeby kopertki dobrze się zlepiły. Potem werchnią kopertku trzeba zaadresować i dać na pocztę. Tak nikomu nie propało, kto tak robił, choć i byli dolary w liści. Bo trzeba by było po 4 ciły i list podarty, żeby dolary wyniaty. Wasyl Hudak w Pittsburghu posłał konia swojemu bratu Mykołaju w seli Klimkiłka po Witkorleci. Wasyl Hudak zapłacił $100 w polskim ofisie w Pittsburghu 15 grudnia 1946. Koń był kupiony tu w Ameryki i przesłany przez UNRRA w Polszczu. Teper przyszło pismo z Klimkiłki, że brat Mykołaj pouczył już toho konia. Pismo pisze Petro Markowicz pod datą 14 lutego 1947 roku. Drogi Wasylu, może ty ani sobie nie podumasz, kto do tebe pisze, odże aby tobie nie daty do uchodumaty, choć upowidomyć tebe, że to ja, Petro Markowicz, z twojego rodnego seła Klimkiłki, tebe serdeczno pozdrawiaju tak szczero po krajańsku i dowiduję się o twoim myłom zdrowiu i powodzeniu, a za swoje powodzenia i w zahali wszystkich nas, że sme tu się leszyli, nie budu się tu rozpisywaty, bo znam, że tobie twoja rodzina już opisała. Jednym słowem, w nas nastale wielkie zmiany. Ludy w seli mało, domy spaleny, kilka rodzin czużych. Tu są polskie rodziny pereseleny ze wschodu. Można powiedzieć, że Klimkiłka na 80% zniszczona i zbiedniła. Najgorsze to, że jeszcze i teper nie je toho prawdziwego spokoju, bo i ostatnią korołę w nocy wyprowadzać złodzieje. Albo znowu upe przychodzą w nocy i zabierają dostatnią swyniu, obucia i odeżu. Nie dość, że spalili, to jeszcze berot. Najbardziej w nas potrpiła twoja rodzina, jak mama, brat Mykołaj, szwagier Stefan i sestra, bo one zostali spalone do czysta. A on fryjoły to znowu koroły zakrali. Nie malem konia i tela. Male poriadny domy nowy i mama i szwagier i już powoli przychodziliby do sebe. No takie nieszczęście to człowieka położyć na obie łopatki. Jak heł czuję, to ty ratujesz, to możesz, bo Mykołaj już i konia dostał i insze. Wydno twoją szczerość rodzinną. Jeszcze żaden krajan toho nie okazał z naszego seła. Pierwszy ty prysłał konia z Ameryki. Adres do tebe ja wziął z poczty, jak pisał jest do Mykołaja, bo jedno tobie jeszcze napiszu, że heł rodyna rodyni adresu od rodyny z Ameryki nie użyczyt za zazdrosty. Mało tu naszych ludy, no i to ty nas od sobie życzliwy, choć powinny by i same sobie wzajemno pomachaty, bo na nikogo tu te perneje rozkoszu, lem wszytkie pobidi żyjot. Krajanka z Jugosławii prosi do pomoc. Lipowiany, 3 marca 1947 roku. Droga redakcja Karpackiej Rusy, ja czytała waszą gazetę, którą posłał Fedak swojej rodyni tu do Jugosławii i ja w niej wyczytała za Lemko Relief. To ja, jako член toho rodu, proszę was, abyście mi nie odkazali waszej pomocy. Ja rodzena w seli neznajoła, jastelskoopowita, z rodu Gracoń, A jak ją przyszła do Jugosławii w 1935 roku, to tu ją oddała się za Iliu Paska, Tiszlemka. W 1944 roku mojego męża Ustasze zahnali do łagru, do Jasenowca i tam zabili, a ja stała się sama z trojma dětmi. Ja jem bardzo chudobna, bo swojej zemli nie mam nic, lecz to z dětmi robimy ludziom i tak perechowuję sebe i dity. A najgorsze mi zaprowadziło dla sebe i dla dity, bo nie mam za co kupyty i jest bardzo ciężko dostaty. Ja oddała się za wdołcia, że ma już dwoje dity, a ja z nim mała jedno. Odna dziewczyna ma 20 roki, chłopiec 16, a najmłodsze dziewcza 3 roki. Kto ma je w Ameryki na kurodynu, to mu pomachać, a ja tam nie mam nikogo. Ja bardzo ciężko postradała od faszystów. To chcę obrnuty się na was za pomocą, za którą wam składają serdeczną podziaku na peret i zasyłają z familią serdeczny prywit. Róża Paska, Seło Lipowiani, Sławonia, Jugosławia. Pismo z Rohatyńskiego rejona, Stanisławskiej oblasty. Grzegorz Tymkił i Seła Benkiłci Rohatyńskiego rejona pisze rodyni w Kanadzie pod datą 25 listopada 1946 roku. Piszę do was sej pierwszy list z szczerym przywitom i serdecznym pozdrowieniem. Від вас ми дістали листа, ви писали ще в маю місячу, а ми дістали його 23 листопада. Від імені цієї своєї родини дуже вам за цей лист дякуємо. В нашій родині зайшла деяка зміна, а головно у мене дома. З приходом Червоної армії більша половина наших селян пішли проганяти німця з наших земель. В ряди Червоної армії став мій брат Іван і я. Brat Iwan napisał coś dwa listy jeszcze w 1944 roku i bliższe pro niego nie czuty. Ja był ranny w prawą nogę, poleżał w szpitalu kilka miesięcy i w 1945 roku wernął do domu. W zimie i na wiosnie ja był skleparem w seli, a w maju piszał w Rohatyn i do nyni pracuję głównym agronomom na cały rajon. Do mnie należy 38 seł. A tej oseny ja ożenił się. Młodszy brat chodzi do kufutowego łazyka uczyć się za szełcia, a ja w den w Rohatyni, a wieczorem przyjeżdżają do domu. Na Michała u nas sprawlali praznik wielki, otec zdychowy mał służbę Bożą, chorą śpiwali, tylko że to duże błoto było, że to ciężko było perejty. Babusia takoż jeszcze zdrowi i żywot doma, a my im pomagają w roboty, mają korowu. U nas dwie korowy i koni, u Kuchuta dwie korowy i koni. I tak nasza rodyna prożywaje. Front koło nas pereszał dosyć spokojno, tylko Lesia kutniowo raniło i w szpitalu pomer. Bohato ludzi za ten czas pomerło, narodyło się i pożeniło się. Tak że to pisaty jest dost. Hladaju drodnych. W piśmie od 18 lutego 1947 roku peresłaną wozduszną pocztą prямо w redakcję Karpackiej Rusy Olena Nowak i z Bortnoho powit Gorleci maje taką prośbę. Ja, Olena Nowak, rodzona w Perehonyni, wydana w sali Bortny, maju troje małych dzieci i nachodzę się w trudnych warunkach życiowych, ponieważ mąż stracił zdrowia przez wojnę i podczas niemieckiej okupacji na okopach, tak nie może robity, a ja sama z małymi dziećmi nie mogę sobie radu daty. Rodyna ciła wyjechała do Rosji, nie jak dobrą radu daty, a nie mi pomoczy w mojej nóżdy. Maju ja rodynu w Ameryki, bo mają tam stryki u Matyja i Wasyla Nowak. Może strykowe nie żyjut, to ich piatero dziewczat ostało się. Maryja, Olena, Olga, Tekla i Elizaweta, a także dwie tety, Maryja i Teudoska Staranczak i Semana Szkerpana syna Justyna i Julianna. Ja nie mają niejakiej wiadomości od nich, to proszę, kto by o nich znał, a może one same, najnapiszą i pomożą mi w moim trudnym życiu. Ja od sebe szlu szczyro serdeczne pozdrowienia ciłej swojej rodyni i wsi mlemkam w Ameryki. Życzę wsioho najuczoho. Olena Nowak, Seło Bortne, Poczta Sankoła, Powit Gorleci. Wasyli Kaszczak, syn Iwana i Justyny, rodom z Nowyci, żywuszczy w Prysłopi, Gorleckiego powita, w piśmie od 17 lutego 1947 roku, peresłaną wozduszną pocztą w redakcji Karpackiej Rusy, pisze tak. Mają tam w Ameryki brata Kaszczaka Andryja, który był najstarszy z nas wsich. On wyjechał w Ameryku wrze koło 45 lit temu nazad, jak 19-letni pareń, i on perebywał w Ansonii. On tam ożenił się z dońką Andrija Koutka, Anną. Ja nie mogę dowiedzieć się niczego pro niego, że 23 roky niczego nie pisał. To nie znaju, co z nim dzieje się. Ja mnoho nastarał się, żeby odszukać jego, a wsio na darmo. To proszę, pocztenną redakcję, dopomocy mnie w tom. Kto by za niego znał, albo on sam, proszę serdecznie napisać na adres Kaszczak Wasyl, Prysłop, Poczta Uście Ruskie, Powiat Gorleci, Województwo Rzeszowskie, Polska.

Przelot tyżnia portalu LMFM. Hemer Iwan Gojdycz, wyznaczny pamiatkar, badatel i pedagog. Autor wisty Lidyja Budajowa. Przed paru dniami przyszła do nas smutna wist. O Bratysławie Hemer 27 septembra 2026 roku uwici 78 roku Iwan Gojdycz, wyznaczny architekt, pamiatkar, badatel i pedagog rusyńskiego pochodzenia. Narodził się Iwan Gojdycz 1 aprila 1948 roku w Humennim. Błażenny episkop Paweł Petro Gojdycz był bratem Jochodida Sztefana, który był tak samo wyznacznym grekokatolickim świeczennikom. Do Koszyc, gdzie się młoda rodyna jezdidą pereselyła, chodził do nich na nawściwy i władyka Gojdycz. Uperęci jego sestry w tych ciężkich czasach po II światowej wojnie były skrywane przedmioty, które były powiązane z funkcją episkopa. No, sztatna bezpeka ich i tak naszła i skonfiskowała. Kiedy miał Iwan Gojdycz 3 roky, władyka Gojdycz już był uwięzny w Iławi, gdzie ho Iwanowe rodyczy chodyli na wściwlaty. W dzieciństwie Iwan Gojdycz inszak jak po rusyńsku, ani nie besidował. Po słowacku się nauczył aż na osnowni szkoli. Od drugiego rocznika miał na wyświadczeniu świadectwo ze szkoły napisane, że narodnostną je na miasto Rusyna już Ukrainec, co tak groziło jego matir, że mu radsze dawała zapisować słowacką narodność. Po akcji P w roku 1950, kiedy doszło do likwidacji grekokatolickiej cerkwi uchtołdyczni Czechosłowakii, była młoda rodyna wyselena do Krasnoj nad Hornadą, niedaleko Koszyc, gdzie żyli mimo rusyńskiego i grekokatolickiego otoczeniu. Otec musiał i te roboty do bani w Rudnianach, matir jak uczytelka nie mogła uczyty. No wdiaka ich nasylnemu weseliniu do kasztela, w którym była i osnowna szkoła, zdobył Iwan Gojdycz odnoszenia ku historycznej architektury i pamiatkam. Późniejsze, podczas pamiatkowego badania, zistyło się, że ich weselili do miestnosty, która była kapliczką i z renesancznym sztukatrkowym okraszeniem. Potem, co się uwolnili obstałyny, jego otec począł roboty w żelizarniach w Koszyciach, jego maty już mogła poczate roboty cholem jak robitniczka. Żelizarni im przydzielili kwartel w Koszyciach, gdzie Iwan zaczął studiować na 11-roczni szkoli. Potem się zaczął jego żywot w formułatach Bratysławi, gdzie w roku 1983 uśpiszno dosztudował architekturę i specjalizacją historyczna architektura na stawebni Fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej. Po wysokoszkolskich studiach począł roboty w Słowackim Instytucie Pamiatkowej Starostliwości i Ochrany Przyrody, który się nachodził w prostorach Bratysławskiego Zamku. Był i weduczym wyroby sztatnych restauratorskich atelierów. W rokach 1990-94 i 1996-98 był u funkcji dyrektora Słowackiego Pamiatkowego Instytutu. W rokach 2002-2010 był Iwan Gojdycz weduczym Katedry Historii i Teorii Umenia na Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Kurto był i prodekanom Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Wychował tak ciły szor pamiatkariów i realizatoriów architekto-historycznych badań. Sam był aktywnym badatelem narodnych kulturnych pamiatok. Zanimał się pamiatkami z doby średniowiku aż po połowę XX stulecia. Żył w dobie, kiedy było jedną z zadań pamiatkariów badaty i wyhołoszowaty pamiatkowe rezerwacje i zony, i tak badał historyczne jadra Priaszowa, Bańskoj Szczownyci, Spiszskoj Kapituły, Świętego Jura, Popradu i Żeliny. Osobno prosadował, żeby Koszyci były wyhołoszone za największą pamiatkową rezerwację na Słowakii. Uratował wece derywanych cerkwej, o których napisał staty i publikacje. W roku 2008, jak член rodyny, przewziął izraelską Dzierżawną Nagrodę Sprawiedliwej Między Narodami od posła Izraela na Słowakii, która była udzielona in memoriam episkopowy Pawłowy Petrowy Gojdyczowy. W 2018 roku, kiedy osławował 70. jubilej żywota, zdobył ocienienia Pamiatkowego Uriadu Słowackiej Republiki Premium Elżbety Hinterowej-Majerowej, jaka się udzieluje osobom za długoroczny wkład i ochranę Pamiatkowego Fondu, a tak samo i dziakowną gramotę dekana Filozoficznej Fakulty Tyrnawskiej Uniwersytety. Do poślednich chwil żywota zanimał się pamiatkowym badaniom. Umarł doma, dumajuczy na dalsze badania. Pochoronne obriady odbudą się w grekokatolickim katedralnym soborze Wozdwyżenia Czesnego Kresta w Bratysławie w niedzielę 4 oktobra. Wiczna jemu pamiat. W Użhorodzie przypomnieli sobie rocznicę narodzenia Józefa Bokszaja. Autor wisty Petro Medwid. 2 oktobra 2026 roku minęło toczno 135 roków od narodzenia Józefa Bokszaja, malaria pedagoga, jednego z osnowateli rusyńskiej i podkarpackiej malarskiej szkoły.
Jak informował Zakarpacki o własnej chudożnej muzei imieniu Józefa Bokszaja w Żhorodzi i stoi na chody w tot den, przypomnęły sobie toho koryfeja podkarpackiego umenia i odkryły wystawę jego otworzył. Naperet odbyło się położenie kwitok na hrobie chudożnika, pak była w prostorach muzeja odkryta wystawa, która opowiada o osnownych etapach twórczości Józefa Bokszaja. Wielka część tworzył, które są wystawione, je na sakralną temu. W ramkach świadkowania rzeczniczy narodzenia preoświaszczonej władyka Teodor Macapuła, prawlaczy episkopu mukaczowsko i hrekokatolicko jeparchii, odsłużył archierejską służbę. Na niej brał uczas i preoświaszczonej władyka Awel Soczka, nierzedchacki jeparcha, i jego sekretar otec Tibor Sikora. Dalsze przedstojatel hrekokatolickiego liceju w Berechowi, otec Isztvan Maroszy, jak i generalny konsul Słowackiej Republiki w Żhorodzi, Henryk Sasaj. Jak informował muzej i z materiałami ekspozycji i etapami twórczej płyty Józefa Bokszaja prysutnych poznakomyła zastępnica dyrektora i z naukowej roboty Ludmyła Biksej. Na światocznym odkryciu wystawy wystupali i dalsze cienne hości, na przykład pierwszy zastępny głowy Zakarpackiej Obłasnej Rady Andrzej Szeketa, czy rektor Zakarpackiej Akademii Umeń Michajlo Prymycz. Wystawu poświęconą rocznicy narodzenia Józefa Bokszaja bude może w prostorach muzeja wydit do 5 oktobra. Józef Bokszaj, jaki żył w rokach 1891-1985, był rodakom i z Kobyleckiej Polany. Był absolwentem gimnazji w Mukaczowie i Budapeszckiej Akademii Umeń. Od 1919 roku aktywno zauczył się do kulturnego dijania na Podkarpaciu. W 1927 roku osnował i z Adalbertem Erdelijem publiczną szkołę malowania, która wychowała mnóstwo umelców podkarpackiej malarskiej szkoły. Po 1945 roku, kiedy Podkarpacia anektuała Moskwa, dokazał sobie zachobyty swoją autonomię chudożnika. Stał i członem korespondentem Akademii Umeń SSSR. Hamer w Żhorodzi, gdzie dnes istnieje muzej, który nese jego imię. Poniedziałek, 5 grudnia, oktobra 2026 roku. W Debrecenie poświatyli zrekonstruowany katedralny sobor, autor wisty Petro Medwid. W torzestwennej atmosferze w sobotu 3 oktobra 2026 roku odbyło się poświaczenie hrekokatolickiego katedralnego soboru pokroły Preświatej Bohorodyci w Debrecenie, który jest metropolitną katedrą. Katedralny sobor Hajdudorokskiej archieparchii przeszedł wielką rekonstrukcję, która poczęła jeszcze w 2023 roku. Roboty prochodzili jak w interierii chramu, tak i w eksterierii. Głównym służytelom patriarcha. Głównym służytelom na tym wyznacznym torżestwie był bożeniszy Józef Apsi, melkicki hrekokatolicki patriarcha Antiochii i Ciłochowostoku, Aleksandrii i Jerusalema. W jednej z nim służyli i dalsze episkopy. Z domaszniej episkopiów brali uczast wszystkie triomy hołowa

arcybiskup metropolita, preoświaszczeny władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha, Kir Wesele Bizou, maramureszski jeparcha z Rumunii, preoświaszczeny władyka Kenneth Nowakiewski, prawlaczy episkop londońskiej jeparchii preświatej rodyny ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy i jednoczesno apostolski wizytator proukraińców Irlandii i Severnej Irlandii, jak i archiepiskop Giorgio Demetrio Gallaro, bywszej sekretar dikasterii prawostocznej cerkwy Rzymi, ale i dalsze episkopy jak grekokatolickie, tak i rymokatolickie. Propowit podczas torzestwennej archierejskiej liturgii trzymał miszkolski jeparcha kier Anatas Oros. Na kińciu przychoworył się uczestnym i wysoko proświaszczony władyka Filip Kocisz, ohołoła grekokatolickiej cerkwy w Madziarsku. Katedrała majowece jak 100 roku. Debrecyński katedralny sobor był zbudowany w neowizantyjskim sztyli podle projektu Janosza Bobuly Młodszego. Chram 22 maja 1910 roku poświatył władyka Julii Fiercak, w tołdyszni mukaczowski jeparcha. Wyznacznym momentem był 2015 rik, kole Debrecyn stał centrum archieparchii i centrum metropolii, czym chram stał katedralnym soborom hajdudorokskiej archieparchii. Chram, który ma wece jak 100 roku, pareszał kompletną rekonstrukcją. Ciłkowa inwestycja przedstawuje 2,5 miliarda forintiów, przybliżno 6,89 miliona euro. Madziarska dżawa dała na rekonstrukcję 2 miliardy forintiów, resztę zabezpieczyła hajdudorokska archieparchia i z własnych dżereł, a pożertwowań od wirujących. Obnowa nie znaczyła lem techniczną rekonstrukcję. Liturgiczne prostory dostały nową podobu, wyniknął nowy rozpis na ścinach, której odpowiada wizantyjskiej tradycji. Nowfachowci jednoczesno zrekonstruowali i zachowali czasy pierwotnego rozpisu i z periodu budowania chramu. Wtorek, 6 żółtnia oktobra 2026 roku. W Chaburi mają nową stezkę nazwaną Kraj Rusyniu i Andy Warhola. Autor wisty Petro Medwid. Krajska organizacja turystycznego ruchu Preszow Region rozszerzyła turystyczne atrakcje Preszowskiego kraju o nową zabawną nauczną stezkę pod nazwą Kraj Rusyniu i Andy Warhola, która przybyła w celi Chabura Medżlibirskiego okresu. Jak agenturu TSR informowała Barbara Czechowa i z Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region, przybliżno 2-kilometrowa lekcja trasa kapcza do rusyńską kulturę, historię, przyrodę Niskich Beskidów i zapowiedź światowego umelcia Andy Warhola. Stezka jest koncipowana pro rodyny z dziećmi, ale i dalszych nawszczywników regionu. Trasa wede od drewnianego chramu w Chaburi, który jest toczną repliką chramu, który tam koleś stojał, i priamuje na werch Klimił, który jest na granicy Chabury i Mykowoj, gdzie narodzili się rodzice Andy Warhola. Stezka interaktywną formą przybliżuje historię Rusyniu, migrację warholowych do Ameryki czy historię zdobywania ropy w regionie. Turysty mają ku dyspozycji edukatywne elementy, mogą spróbować dotykowe reliefy, tablu i z buddyską, która imituje pójść do Ameryki, czy mechanizmy, jakie przybliżują przyrodne procesy i zdobywania ropy w minułosti. Interesnością je i edukatywne pekseso, które kapczat motywy pop-artu i z symbolami rusyńskiego regionu. Cytuania. Z nowa odkrytej muzej modernego umania Andy Warhola w Medjilabirciach je wyznacznym impulsom pro turystyczny ruch w tej części kraju. Stezka w Chaburi na jego ponuku przyrodno nadwiązuje i nadaje naszczywnikom dalszą przyczynę iti i z Medjilaborec i do okolici. Naszym celom je, żeby nawściwa muzeja nie była jedyną stacją, ale motywowała ludzi z poznatej dalszej miścia i perebyty w regionie wece czasu, powił Martin Janoszko, dyrektor Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region. W Chaburi, jak było wspomnianuto, jej toczna replika drewnianego chramu świętego Mykołaja Cudotwórcy, czy wece jak 5-metrowy pamiętnik kniazia Labircia. No region toho mają wece, co może turysty posmotryty. Interesnym je i starodawny monaster Soszestwia Świętego Ducha w Krasnobrodzie, czy cinter rusyńskich osobnosti w Czertyżnym. Zastawyty się może i w celi Hawaj, gdzie Krajska Organizacja Turystycznego Ruchu Region Preszow wytworzyła punkt fotografowania, w ramach którego je najinstalowana replika tworu Warhola pod nazwą Baked Hawaj. Cytuania. Cilom Krajskiej Organizacji Turystycznego Ruchu Preszow Region je posrednictwem podobnych projektów kapczate okremy turystyczne lokality i motywowaty turystów, żeby w regionu przebywali wece czasu, powiła Barbara Czechowa. Czetwer, 8 żółtnia oktobra 2026 roku. Czom tych maro zazdrostysz? Dawid Zdobylak o lemkiwskiej pamiaty, sztuci i swojej historii. Autor dopisu Klaudia Nowak.

Podľa mene David Dobelák to fenomenálny malár i ne je teper na švíti lípčoho. Je to moja opinia i absolútno netreba sa s ňom zhadžaty, ale dúmam, že vartat a až i zaohačam jej zverifikuaty. Najbližšia ku tomu nahoda bude už 9. żołtnia oktobra v Ľudźmierzy. O 18. hodini v Instytucie Nematerialnej Spadkoviny Karpackich Narodiv začne sa vernisaž jeho najnovšej wystawy Čom tych maro zazdrosteš. To dalsza wystawa, v ktorej Zdobylak sihat do svojej lemkiwskoj historii i jednocześnie prodoužinia prezentowanej hłony o siniu Nowym Sanczy wystawy Może się nie wernu. Może się nie wernu to była pierwsza pełna prezentacja cyklu prac Zdobylaka poświęconych jeho lemkiwskim koryniam. Na to teraz artysta zazwertat do pamiaty, do stomennosty i dydyctwa, ale też do doświadczenia życia pomiędzy miścią pochodzenia rodyny a miścią de Veris. To rozdíl mat v prípadku Zdobylaka bars konkrétne dřerevo. Jeho didové pochodili z Prehoniny i rozdíla koło Gorlic, odkal byli veseleny, vin sam rodil sa v 1993 roči na Nižním Šlesku. V tekšti do vystavy píše o pamiaty miścia, ktorého sam nemich doświadczyty, Lemkovina, dochodila do neho čerez rodinné opovídania, jazyk i spomeny popередніх pokolín. Veris, jak sam toto okryslat, pomedže miściami, jazykami, tradycjami. Do lemkiwskoj tradycji odklikuje już sam na hołowok najnowszej wystawy. Czom tych maro zazdrostysz? To słowa, to pochodziać z tworu Semana Madzelana w temnu niczku huboczy, jaki znamy też w interpretacji ansamblu Lemkovina z muzyką Jarosława Trochanowskiego. Dla Zdobylaka piśnia łuczyć energię z melancholią, a zaperte w niej widania do chmary naberać znaczenia, że to wychodzić za pierwistny lubowny kontekst. W opisie wystawy chmara staje się zapowiedzią straty, znakom toho, że to, co bliskie i bezpieczne, może być odebrane. Chby si dieslem FM artysta wskazuje na jeszcze jeden, bardzo bezpośredni sposób, jak czytać te słowa. Czom ty chmaro zazdrostysz jest dla mnie osobisto retorycznym żwidaniom, zwernenym do wszystkich tych osób, których tyle by zaperecate lemkiwskiej okremosty, cytisz wartosty tej kultury. Stritywiem się z tym nie jeden raz, by si duje Zdobylak. Neprypadkowo też poprzednia wystawa otrzymała na hołowok wziatej z lemkiwskiej piśni. Nazwa Może się nie wernu pochodziła z wynowyno czerweneńkie i odnosiła się tak samo do lemkiw, które po wyhnaniu nie wernuli w Karpaty, jak i do niemożności pełnego powrotu do świta sperd weselinia. Dla samego artysty było też refleksją nad asymilacją i tym, co ze spadkobranej kultury może być odzyskane przez dalsze pokolenia. Medzy oboma wystawami zmieniło się jednak jeho dumania o sztuci, co wyrasta z lemkiwskiego doświadczenia. Zdobylak, jak sam besiduje, coraz wyraźniejsze odchody od postarichania jej wykluczni czeraz kategorii regionalnosty. Jak przyznaje, zrozumiał, że lemkiwska literatura czy malarstwo morzut, podobnie jak twórczy z innych narodów, opowiadate o doświadczeniach i uniwersalnych przekonaniach i nie tratyty przy tym swojego zakorenienia. Od historii dida do spilnej historii. David Zdobylak skończył Wydział Malarstwa Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejki w Krakowie, gdzie w 2023 roku zdobył stopień doktora krasnych sztuk. Lemkiwska tema jednak nie jawiła się w jego malarstwie jak zahory, pereniaty artystyczny program. Jej początkiem była historia jednej bardzo konkretnej osoby, jeho dita. Cykl jeho portretów stworzył podczas pracy nad doktoratem, co tykał portretu i możliwości peredania w obrazie historii człowieka. Aż od tego momentu zaczęła się droga Zdobylaka do coraz szerszego podnymania tem związanych z kulturą i historią Lemkiw. Najważniejsze z tych prac, jak sam przyznaje, na początku tworzył przede wszystkim dla siebie, jak sposób, żeby perebyty swoją historię. Nie spodziewał się to, że może być odczytany też jako opowieść o doświadczeniu innych. Ma to znaczenie też za to, że Lemkiwski z znaczną czas jego życia fungowała przede wszystkim w licznym prostorie. Zdobylak wspomina, że była to dla niego cytowania kultura hołownichy, że i cerkły. Jawlała się w języku, rodynnych historiach o weseliniu, w kontaktach z rydnyma i innymi lemkami. Nie była jednak związana z artystyczną czy sospilną dialnistią. Ludzie, seret których wyris, jak Hwaryt, tak jak i win, byli prosto lemkami. Aż publiczna prezentacja obrazów kazała, że opowiadana nim rodynna historia nie jest wyklucznie historią jednej rodyny. W portretach dida i innych pracach zaczęli rozpoznawać swoje doświadczenia inne lemki. Cytuania. Wiele osób besidłało mi, że portrety moho dida, a tak samo inne obrazy, opowiadają o nich samych w rywni stupeny, a że to te indywidualne historie są jednak z innymi osobami i rodynami. Besiduje artysta.
Zainteresowania jego pracami spryczyniło, że dneska zdobylak besiduje już o swojego roda odpowiedzialności za to, co i w jaki sposób wkazuje. Nie oznacza to jednak, że przyjął rolu twórcy zobowiązanego do reprezentowania ciłej gromady. Podkreślał, że punktem wychodu jest dla niego liczne doświadczenia i wierność własnym przeświadczeniom. Nelem pamięć i wtrata. Doteperiśnia twórczość zdobylaka, związana z lemkami, chwaliki miri, wyrasta z pamięty, wtraty i naśledzt wyhnania. Sam artysta nie chce jednak, żeby jak raz toty doświadczenia wyznaczali jedyną możliwą opowieść o lemkach. Cytowania. Oczywiście nie chciałbym zosereżać się wykluczni na temi pamięty czy wtraty, bo lemkiwski jest to nielem toty aspekty, ale też suczasny jest i szczodenne życia, podkreślał. Na ten moment sam wece nachodzi się na etapie wczynia się toho, co w rezultacie historii jego rodziny było wtraczone, albo czego skorsze nie miał możliwości dostatecznie przepracowaty. Proto pamięć i wtrata stali się dla niego pierwszymi i najbardziej emocyjnymi tematami. Równocześnie hladat już języka dla innych doświadczeń. W ostatnim czasie coraz częściej sichat do lemkiwskiej poezji i religijnych motywów. Dumat też o sposobie, jak wkazać współczesną lemkiwską temu, choć jak zaznaczać, dumka lem zaczyna się formułaty. Okreme miejsce w jego twórczosty zanimają krajowidy. Nie odnosić się bezpośrednio do doświtu weselienia czy lemkiwskiej historii, ale do dzieciństwa artysty prowedenym na Nyżnym Śleszku, krajowidu, który dla niego jest miścią własnych wspomnieniu, choć dla poprzednich pokoleń lemkiw stał się miścią życia przez prymusowe weselienia. Tak i heł striczają się dwa prostory prysutne w ciwi twórczosty zdobylaka. Miejsce peredanych pamięty i miejsce perejyte osobisto. Wystałaczom tych maro zazdrostysz wkazuje jeden z etapów toho hladania, przez jakie perechodyt zdobylak. Jednak, jak sam przyznaje, iszczy nie budę jego zawerszeniu. Letnicia, 9 żołtnia, oktobra 2026 roku. Hmer Milan Mniechończak, rusyński biznesmen, filantrop, aktywista. Autor listy Petro Medwit. W czwartek 8 oktobra 2026 roku u wici 74 roku Hmer w Humennim Milan Mniechończak, rusyński biznesmen, filantrop, aktywista, bywszy predseda rusyńskiej obrody na Słoweńsku. Narodził się Milan Mniechończak 15 oktobra 1951 roku. Był rodakom z sela Nyżnia Jadłowa, świdnickiego okresu. Średnioszkolską oświatę zdobył na średniej stawebnej szkole w Bardejowie, pak podążował studiować na stawebnej fakulty Słowackiej Wysokiej Szkoły Technicznej w Bratysławii, gdzie zdobył tytuł inżyniera. U 1986 roku nastąpił do roboty u firmy Hemokstał Humenne. W tej firmie przeszedł funkcjami od weduczego stałby aż do weduczego formacji riadzenia wyroby. U 1983 roku na osnowie konkursu był wybrany na robotu czechosłowackiego eksperta w zahraniczu, konkretno w Alżirii, gdzie potem żył do kilka roków. Pak znowu wernął się do Hemkostawu, który się po 1989 roku stał akcjową kompanią. Milan Mniechończak stał akcjonarą Hemkostału i był długorocznym generalnym dyrektorem tej firmy. I z 1989 rokom przyszedł i wozrodny ruch Rusynił. Mniechończak należał ku osnowajuczym členom rusyńskiej obrody i był členem jej koordynacznego wyboru. Zanimał się regionalną polityką, jeden czas był posłancią miejskiego zastupytelstwa w Humennim. Tak samo był členem francusko-słowackiej obchodnej komory. Moralno i finansowo podtrzymywał długie roki rosyjski ruch na Słowakii. Wydawania rosyjskiej periodycznej i nieperiodycznej presy sponsorował i pamiętne tabli, które Rusyny instalowali. U 2010 roku był jednym z osnowajuczych członków partii Nasz Kraj, która mała służyty hołowno na to, żeby przez wolby mogli perejty kandydaty, które by się zanimali rosyjskimi interesami i regionom, gdzie żyją Rusyny. U 2012 roku stał predsedą tej partii. U 2012 roku był jednym z inicjatorów, a osnowajuczych członów okrągłego stołu Rusyniu Słowakii. Jak jeden z osnowateli stojał i koło rusyńskich festiwali u Świdniku czy Humennim. W roku 2014 był zwolony za predsedu rusyńskiej obrody na Słoweńsku. Na Światowym Kongresie Rusyniu u 2015 roku w Rumunii był zwolony za člena Światowej Rady Rusyniu za Słowakiju. Rusyniu zaczął u tym czasie przedstawiać i jak člen wyboru pronarodnostny mężczyzny i etnicznej grupy Rady Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie praw narodnostny mężczyzny i rodową równość. Hoseny 2015 roku i z zdrowotnych przyczyn przedczasno abdykował i z funkcji predsedy rusyńskiej obrody, a tak samo i z funkcji člena wyboru pronarodnostny mężczyzny i etnicznej grupy.
Хоча і з публічного живота в русинським Русі стягнув, все ще ото ту тему інтересував, а так само далі підтримував і фінансово різні ініціативи. Був і віруючим чоловіком, православним християном, а спонсорував і многі активності православної, але і греко-католицької церкви. Любив своє родне село, лем перед нечілим роком, в октябрі 2025 року, був посвячений в ареалі православного храму Покрови Пресвятої Богородиці в Нижній Ядлові пам'ятник святого князя Ростислава, котрий подарував родному селу Мілян Мнягончак. Похований буде в Нижній Ядлові. Вічна я пам'ят. Ви слухали сте дописів, які публікувані були на портали LEM.FM протягом минулого тижня. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

Prychodził tam akurat z Osanoka, mama w bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwo ładowali. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatwo postawiony, mamy na kredencyjku tak na stojat. Tak na wyjdę, że mi nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nej, ciasunku, i nej, nej, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

Dobry wieczór. Witam Was w nowym cyklu słuchowiska, które będzie się nazywało Biblioteka Lemkiłskiej Klasyki. W tym poniedziałkowym cyklu będziemy się zanimaty Lemkiłską Klasyką, a w piatnici będziemy przedstawiać inne literaturne twory. Zapraszam. Biblioteka Lemkiłskiej Klasyki, Władimir Chylak, Powieści i opowiadania, tom drugi. Żażda serdec. Powieść. Rozdział pierwszy. Moi rok młody, deste się podili, ty вернете іще, вернете і вертате. Але лем в думках, котри з неволеном силом перебиваються з голови, виводять на яву минуле, переплетене веселістю і горьом, і радістю, і печалью. Spomen pro was tolem jedno, što rozhriłat ostudeniłe serce starcia. Wyklikuje uśmiech radosty na jego lyszenym już życia lycy i czynet przyjemnyma ostatni jego dny. I teper, koli wyciąguju podii z młodych roków, jak kupec swoje towary, jedną po drugiej, jedną barżę zanymajuczu od drugiej. Tołd zabywam pro toto, że siedzę w tepłym hałati, pry komyni, z podagrycznyma nohami, w które nie ma w miachko za hołowko, że bremia 60 już rokił tiażyt na moich ramenach. Zabywam, że ja stary likar Gryhory, a wodyć się mi, że ja iszczy to sam Hrycko z knyżkami pit pazuchą, z chłodnym żołudką, ale wesołym lycią, idu do szkoły i ne podaruju sy, żeby po drodze skryto ne drylity paru jabłoczok, kotry wisiat ponad płotą z ogrody kulałoj szewczych. Rich młodosty mojoj i ne wydinia mojocho nepomiany hospody. Przyjemnist to wielka perenesty się na kryłach wspomnił w młody rok. A już nic tak mnie nie rozchryłat, jak wspomn pro jedną przychodu ze szkilnych rokiów. Nie jednia, żtobym pro to nie dumał, a takoj wse się mi ona jak nowa jawyt. Kole ma te łasku posłuchaty, to opowiem wam pro to tu przychodu. Kole nie budę interesujuczo, to probaczte, bo takie to już prawo starosty. Nudyty świt. W średniej szkole byłem związany tistą drużbą z chłopcem o imieniu Julijan Iwanowicz. Szto do charakteru to bardzo my się ryżnyli, za to, że win był flegmatyk, a ja bardziej sangwinik. Він уступливий, а я впертий. Він терпеливий, а я запальчовий. Він барже мрійник, притим ніжно чутливий, поетичний. Я заспротивні. Смотрив їм на світ і діла холодним матеріальним оком, котре є знаменне для всіх медиків і як вірю, pipchło mnie ono do tej profesji. Win blondyn,
z osynim okom, ja za to czorniały jak mieszkaniec południowych krajów. Winne wysoki, z zakruchlenyma, może rzeczy, prawi żenskyma formami tiła, ja nabytej w sobie i podibnej do neokresanej kołody. Ale to wszystko nie mieszało w niczym naszej drużbi. Nie pereczył, że prytaki i chryżnycy charakteriu było czysto normalne, że w naszych świtoohladach, dumkach i smakach nikoli nie mogliśmy się schodzić. Win z żartom czytał elegijne opowiadania i prolywał horiacze sylzy przy tragedyjnych przedstawieniach, kiedy ja wolił czytać anegdoty i komedyjne dramy. Jemu podobały się poważne besidy, mi żartobliwy i ostroumny. Win lubił strawy mało solene, ja peresolene. Win słodko jak kwasno, ale ważne, ktoż by zwirył, że my prawie wse z jednocho ta relika u bochu strawu ily. Jedno, co nas do sebe mogło zbliżyć, to były jednakie stężki życia. Win był synom chodaczkowocho szlachtycza, ja synom diaka. Jego otec w korczmiani draci stratył życie. Mi po pianomu praszczał się z oświtą. Jego otec liszył w spadku lemdołchy z garantyją spłaty w dolinie Josafata, a mi okrem ubohosty liszył mi ostatnie zawiszczania. Sterysz się, synu, dziewczat, kart i palu. Ostatnie słowo już smert peretiała. W następstwie tej nieszczęsnej sytuacji byliśmy oba prymuszeni już w początkowych szkolnych klasach pro sebe się staraty. Na początku Julian palił w pecy w miejscowego parocha, ja zaś czystył ją czerełiko jednemu staromu kawalerowi, pensjonowanemu profesorowi. Oryk, mi przyjaciel, awansował na prybocznego lokaja, kole ja mam obowiązek prynosyty połudenok z traktyru paru niższym urjadnykam. Potem mi towarzysz wkrótył się z pisarczyka do adukata, a ja obniał dochodowe stanowisko sekretaria wszystkich kucharok i pokoiłok. W końcu oba utrzymywaliśmy się z dawania prywatnych lekcji i jak raz tołdy oba mieszkaliśmy w jednej starej predmiszczanki. Wczyliśmy się z jednej knyżki i spaliśmy pit jedną derką. I ostaliśmy już uczennikami drugiego roku filozofskiego liceju, to jest weszliśmy w to tu epochu życia, w której człowiek zaczyna się już trapyty, żeby tych piat wołosił, które zbujali nienaturalni pod nosom hejby bajusy, skruczone było, żeby hołoła w modną fryzurę była przyczesana, żeby czerełiki jasno się błyszczały, kołnir koszeli możliwą świeżością i twardością się odznaczał, kraczania, żeby było barże taneczne jak przyrodnie, postawa tiła elastyczna, ruky w odpowiedniej pozycji, tak żeby nasza zowniszniść uwagę ludy na sebe obernuty mochła. I na Hneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Od Hneska w każdy poniedziałek budete mogli czuty lemkiusku klasyku, a w każdą piatniciu inczy lemkiuskie literaturne twory. Zapraszam. Czytała Monika Tylawska.

бентиш, побиваєшся, яку пізню годину

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam jest

Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

0: Jest poniedziałek, 12 żółtnia oktobra 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Četver 8. žoutnje oktobra majučo 74 roko v mervu menno Milan Mňahončak. Rusejnský biznesmen, filantrop, aktivista, bouši predseda Rusejnskoj obrody na Slovacii. Pourodakom Sila Nižnia Jadlova Svetnického okresu. Po završeniu inženierských studií v Vyššej technickej škole v Bratislavi rozvíjal kariéru v firmy Chemko Stavu Menne, jaký da kilka rokov v Alžírii jak čehoslovacký expert. Po povorote z zahraničí ostal akcionérom i generálnym direktorom Chemkostavu. Koli v 1989 roči prišiel vo zrodný ruch Rusyniu, Mňahončak bol jednom z osnovajúčich členov rusyňskoj obrody. Dlho roko podtrimoval rusyňský ruch na Slovácii, vydávanie rusyňskoj presy, sponsoroval i pro pamiatne tabliči. V tom čase zanimal sa i regionálnym politikom. Bol jednom z osnovajúčoch členov a pak predsedom partii Náš kraj, ktorá mala slúžiť hlavne tomu, že vo čere zvoboru mohli prejsť kandidáta, zanimajúčo sa rusínskymi interesami i regionom, kde žijú Rusyni. V 2012 roku bol i jednom z iniciatóriov i osnovajúčoch členov okrúhleho stola Rusyni v Slovácii. Jak jeden z osnovateľov stojal i koło rusyńskich festiwaliów w Słodniku Cihumennom. W 2014 roku był wybrany na predsedu rusyńskiej obrody na Słowacji. Na Światowym Kongresie Rusyniu w 2015 roku wybrali go za člena Światowej Rady Rusyniu za Słowację. Rusyniu zaczął w tym czasie przedstawiać i jak člen wyboru pro nacjonalną mniejszynę i etniczną grupę Rada Władzy Słowackiej Republiki pro ludzkie prawa, nacjonalną mniejszynę i rodową rewnist. Pochowany będzie w Nižnej Jadłowi. Liczna pamięć. Jawili się dalsze informacje tokajuczy budowo sztuczno-mrożenowo, saneczkowo-skeletonowo-bobslejowego toru w Krynicy. Na górze Iwonka wedena są już geologiczne doświadczenia, a w pierwszym kwartale 2027 roku maje po to odkrytej konkurs ofert na projekt i pozyskanie pozwolenia na budowę. Okrem toho, kińciom minułego miesiąca w Warszawie osnowana była fundacja Tor na medal, co maje podporyty budowę toru i zbierać środki na jego realizację. Do współpracy przyuczyli się meczańczoma znane polskie sportowci. Chociaż wskazać, że toto trzy olimpijskie dyscypliny nie mają własną infrastrukturę nie tylko w Polsce, ale i paru na trzecioch innych krajach między Latwią i Austrią. Koszt budowy toru jest szacowany na 130 milionów złotych. W ramach zadania pobudowany będzie też sportowy kompleks z budynkami, to jest nowa droga i baza dla saneczkariów. Jak podał burgomeister Krynicy, inwestycja ma wielkie znaczenie dla budowności krynickiego sportu i rozwoju miasta. W Lubinie ruszyła dalsza edycja festiwalu Lemke w Centrze. Podziei w jego ramkach będą przechodzić w tym i buduczym miesiącu. W programie festiwalu została z uczestnej sztuki, koncerto, cerkownej muzyki i tradycyjnych pisen, strycza z oświtką historii poświęcona akcji Wisła, ta 20. edycja warsztatów tradycyjnego pisania ikon. Wstupne na wszystkie podziei darmo, pričom na takotro z nich obowiązują zapisy albo darmowe bilety. Organizatorem festiwalu Lemke w Centrze jest Centr Twórczych Działań w Lubinie, a partnerami Lubiński Powiat, Prawosławna Parochia Świętej Trójcy w Lubinie i Fundacja Kultura Lubni. Zadacza dofinansowana z środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Zarany.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Toroka w obszyrie lemkoznawstwa, lemkiłskoj rusyńskoj literatury, zjawlajut się tisiaczu zapisanych storin. Ktosy kolisy, wszystkie to te bukwy, zapisał, pryny majuczy jako znowu dwa pryncypy. Ustalenej tradycją, stolitiami, poriadok zapisywania bukw, sliw i reczyń. Żeby z toho początkowego bezporiadku zjawiła się smysł, sens wypowiedy, zmist, dokaz znania, a nerytko i emocji, i odczuwania samego autora. A koli już to te riadki są zapisane, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniszni proczytaty, autore perekonany prowartistni z swojej dityny wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papier nabrał nowych znaczeń. Żeby podzielić się tym, nad czym autor dołho robił z takim wece, z tyma, kotry sód ciekawy świta. Głodne znania, z tyma, kotry znają docinyty trud. Program Peczatnia maje przybliżyty lemkiłsko-rusyńsku literaturu, knychy, wydawnictwa i czasopisy. Program Peczatnia je perezdaczeny dla gramotnych. Program Peczatnia to czytalnia Radyja Lem FM.

storoka w obszyri lemkoznawstwa, lemkijuskoj rusyńskoj literatury, zjawlajut się tisiaczy zapisanych storin. Ktosy kolisy, wszystkie to te bukwy, zapisał, prynymajuczy jako znowu dwa pryncypy. Ustalenej tradycją, stolitiamy, poriadok zapisywania bukw, sliw i reczyń. Żeby z toho początkowego bezporiadku zjawiła się smysel, sens wypowiedy, zmist, dokaz znania, a nerytko i emocji, i odczuwania samego autora. A koli już to ty riadki są zapisane, w takiej podobie, żeby mi ich dach to zowniszni proczytaty, autore perekonany prowartistni z swojej dityny wkazują jej ciłomu świtu, żeby tot zapisany papier nabrał nowych znaczeń. Żeby podzielić się tym, nad czym autor dołho robił z takim wece, z tyma, kotry sód ciekawy świta. Głodne znania. Z tyma, kotry znają dociny ty trud. Program Peczatnia maje przybliżyty lemkijusko-rusyńską literaturu, knychy, wydawnictwa i czasopisy. Program Peczatnia je perezdaczeny dla gramotnych. Program Peczatnia to czytalnia Radyja Lem FM.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

0: Ustawa z dnia 6 sycznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasi drogich radio słuchaczy z tej strony Demko Trochanowski na żywo z Wielkopolskiego studia radia LEM FM. Witam krasi 12 dnia żołtnia oktobra 2023 roku. Ja witam w programie Trzy świty. Co jeszcze masz do tego do rzeczy? A może to, że budu z wami w tym, że programie opowiadał już o dzisiejszym dniu teper i w historii do 9 godziny. Znaczy to już na ciłu godzinu, a po 9 godzinie stritymy się za z programie Słowowicia. To znaczy, budemy sobie siedzieć o języku, na językach i wielu innych spraw. Cieszę się, że jesteś dnes razem ze mną, razem z nami, z radiom LEM FM. Za to, drogi radiosłuchacze, już o chwilku zaczynamy sobie, jak słucho, ten program.

Tá smutná muzika galicijského kvartetu. Za to, že začnú od smutnej výsty. Dnes, 12. žoutňa, na takoj sotnom roči žitia, v mer pan Adam Barna, dlholitný diak pravoslavnoj parchii v Lignici, to bol tiež pisatel i dosvidnik istorii Lemkoviny. Narodil się w 1926 roku, 25 listopada, znaczy kus bilsze jak miesiąc brakło do jego sotnego jubileju. Urodził się w Seli Czorne na Seredniej Lemkowini. Był w czas II światowej wojny wojakom w 1947 roku, tak jak bilsze Lemki w ramkach akcji Wisła, razem z rodziną mu wyseleni na zachodni zemli Polszczy. A od 1952 roku prożywał w Lignicy, gdzie przez paru 10 lat służył przy prawosławnej cerkwi. Tamtejszej prawosławnej cerkwi, jak diak. Był też pan Adam Barna autorem i spółautorem kilkanaset książek, monografii i opracowań z obszary historii Lemkowiny, seł Lemkowiny, czyteli, podii. Chyba najbardziej znana to Kowalczyk, Ternisto, historii seła Czorne, Izby Ibyliczne, dawno i teper. Cyda jak druhy. Był też aktywnym diaczem Stowarzyszenia Lemki, współpracował z czasopisem Besida. Był też aktorem Teatru Stowarzyszenia Lemki, a w 2012 roku był odznaczony nagrodą imienia Nikifora za trud życia oddany dla lemkiuskiej kultury. Kiedyby tak to chciał wziąć uczas w pochoronnych bosłużeniach, one zaczną się w najbliższej czwartek 15 żołtnia o 18 godzinie parastasom w cerkwi, w prawosławnej cerkwi w Lignicy, a oden w piatniciu 16 żołtnia o 50 godzin zaczną się bohosłużenia za upokojna liturgia, a o 13 godzinie odbyde się pochoron na cmontery Brudni. Wiczna wam pamięć, panie Adamy. Dziwi tak zaczynaty od tej dobrej historii, ale musimy przejść do dzisiejszego programu, 21 żołtnia, oktobra, to 85 den tego roku za hryrańskim kalendarium do kincia roku ostaje. Ale 80 dni w to odpowiada 29 dniu wersnia na wilejańskim kalendarii. Dnes świadkują za zachodnim stylem Edwin, Felix, Serafin czy Maksymilian, a za schidnim dnes imienina Teofana, Joana i Michała. Świadkują już o świecie, w Ameryce to Columbus Day, den Kolumba, a może powiem o tym dakus późniejsze. Na Bahamach świadkują też liczniciu odkrycia związaną z Kolumbą. W Brazylii świadkują Dzień Dityny, w Gwinei, to i Rybnikowi Gwinei, Świat Niezależności na pamięć po 1968 roku, kiedy to Gwinea zyskała niezależność od Hiszpanii. W samej że Hiszpanii w liczniciu odkrycia Ameryki dnes praznują nacjonalny praznik Laos, den oswobodzenia od Francji. I jest jeszcze jeden międzynarodowy den związany z hiszpańskojęzycznym świtem, den hiszpańskiego języka w ramkach dny języki. To jeden z takich wyznaczanych dni w roku, dni Wielkich Jazyków, świadkowane przez Organizację Zjednanych Nacji. A jeszcze dnes przeczytał, że to jeszcze Światowy Dzień Reumatyzmu. A w nas godzina 8, już chwili minut 21, słuchate, 3 świty na żywo w Radiu LEM FM.

My złamy, wy znamy. Razem dajemy FM.

i ostała nezależnim korolivstvom. 1920. rik to už na południe od Norwegii, a no, na południowy schód, na od nas na północ. Był ryski mirny dogovor pomiędzy w wojni pomiędzy Polską i bolszewicko-sowickim sojuzem. Tak idziemy do południowej Ameryki. 1931 rok w Rio de Janeiro był odkryty pamiętnik Chrysta, to znany, który można powiedzieć dominuje architektoniczno nad Rio de Janeiro. Wracamy do Europy. 1939 rok, to już druga światowa wojna, to było, że Adolf Hitler podpisał dekret o osnowaniu generalnego gubernatorstwa, w jakim jest inczym anchodywa się Lemkowina. Druga światowa wojna i niemiecka okupacja. Taki 1999 rok, jak otra się narodziło w Sarajewie, to stolicia Bośni i Hercegowiny, było ogłoszone przez sekretaria Kofi Annana, sekretaria Organizacji Zjednoczonych Nacji, jak dokładnie 6 miliardowy gromadzianin Ziemi. 2012 rok, jeszcze jedna rocznica, Europejska Unia była ogłoszona jak laureat Mirnej Nagrody Nobla. W nas chodzi na 8 minut 34, słuchate Radio LMFM i Trzy Świty, a my czujemy się, one dołamy.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

A wracajúce do programu, pripomnę smutný fakt z dnešného dňa. Takový na 100. roči życia umer pan Adam Barna. Dostaju od vás informácií, že nezapísali ste. De odbudúte pochoron, bolo súženia začnúťa v četver. Najbližší četver 15. žoutňa o 18. hodini. To bude parastas v cerkve v Lignici. A o den v piatniču 16. žoutňa začnúťa o 50. bude súžená zvopokyna liturgia i pak o 1. hodini popoludne pochoron. Na cmentary v Rudni tiež môžete už čítať na našom portáli lm.fm. Duže širší biogram, jak to, čo jem, što jem, priklikal, za to tiež odsúvam tam na náš portál, na náš sajt. My vrtajúče do programu Tri Švity teper išče, jak raz z rusinskoj obšúry ričnyči jednu to tu dnešňu, o ktorým poju budeme spomenáť už pevno. Orik, jak ričnyči smerti pana Adama Barna, a sposeret inčech ričnyč, jak minule od suboty, to 1968 rik v subotu minula ričnyči smerti Epifana Drouňáka, nazvaného Nikoforom Krenickým, zresztą tak sam se się nazywał jak Nikofor Krenicki, to już mu komunistyczne własty próbowali dodaty, znany Lemki Kiewski, znany na cały świat, trzeba powiedzieć, naiwny malar, jaki Nelem w Krynicy był znany z krynickiego deptaku. Możesz powiedzieć, ciłe życia był kuzny docinany, samitny, bidny, no kinciłka życia, kiedy już chworił, była może takus lipsza. Tak czy tak znany ze swojej tej naiwnej twórczosty. Od z tohorycznej wystawy, jaka prochodziła w Warszawie, forma presypności, znamy, że naiwna twórczość to już tak mož povisti stare pizrinja na tot artizm. Ja až, no, chyba ne pamätam, jak dnešní napriama, sa oni nazývajú, to taká naturálna barže tvorčist v totu stronu. Vrtajúče do Nikofora, Winże znany jest fakt, że trzy razy na nogach wertał po wyseleniu z 1947 roci do Rydnoj. Krenici to lokalne własty odpustyli i da jak się nim zaniali, żeby już bidno nie wyglądał, żeby da jak... On nie był takim bezdomnym malarium, za to tu wystawili mu to tu fałszywą metryku i dokumenty na imię Nikifor Krynicki, dokładnie. Dobry, idziemy dalsze. Z sobotą związana jest też data narodzenia z 1792 roku, by się dojął tytuł o Michali Wysanyku, to znany medyk rosyjskiego pochodzenia. Wrócił się jeszcze pitko nazwiskiem na cytoho stolicie, ale był wielkim, znanym doktorium, reformatorom austryjskiej, ciłej austryjskiej psychiatrii. I trzeba powiedzieć, że zanimo bardzo ważne funkcji, kiedy idę o medycynu tej austryjskiej doby. Z wczorajszych ricznic jedna 1846 rik to Teodozy Złocki, świaszczennik, pisatel, etnograf i folklorysta, dokładnie 180 ricznicia na jego narodzenia. Wrodził się w Osoju na Podkarpackich Rusy. W Mer w 1926 roku w Drahowie. To okrem toho, že sieščennik, totiž etnograf, folklorista, poeta, člen etnograficzného obšestva Maďar, totiž treba povisti, že chod začal pisati do v tí studentský dobi jazyčom, to už v tí sieščenniči dobi napriamoval sa do pisania narodnom jazykom, pitkonec roka už na pensii vžia
взявся за упорядкування свого рукописного наслідства. А част рукописів передав літературознавчови до Євменія Сабова, іншого знаного русинського діяча. З таких цікавинок мати Григорія Жатковича, першого губернатора Підкарпатської Руси, то була дівка Тадея Злоцького, значить Злоцький був дідом першого губернатора Підкарпатської Руси. Із днешніх річниць єдна з 1997 року в Ужгороді був відкритий пам'ятник Олександра Духновича, авторства Михайла Беленя. А спосеред дат народження, котрі маняють днес, єдна з 1952 року, то Михайло Бицько, педагог, критик, ну і єден з головних основателів общества Енді Вархола в 1910 році. Зрештою, то великий, мож повісти, фан Вархола, який, так бим повів, такої ціле своє життя передав, щоб збирати інформації, що довело до того, що був основав і був куратором музею модерної штуки Енді Вархола в межі Лабірця в 1931 році. Ну, зрештою, Михайло Бицько пропагує, популяризує, кіть би ще дехто не знав Вархола, його творчість в освіті. Був теж одним з основателів русинської оброди на Словації. А тепер ще то та цікавинка, що по довгожданій перерві музей зас єст відкритий. 10 минут до 9 години, так, а пак іще встигнемо повісти о хвилі.

0: Tak i wracamy do naszych tem, teper jeszcze chwila, ale chwili mamy niewiele, za to skoro gorlici sim radusiu w tym momencie, następne dny to już masz powiedzieć osin z temperaturą w tym tygodniu taką zaraz do 11, no ale tak do niedzieli bliżej jak 12-13, może 14 się nie spodziewajcie, raczej niebo będzie nad gorliciami zachmarzone, w nocy możesz szkriabać szyby, jak się idę do auta, to cisz się może trafić, za to już osin zdaje się mi przyszła na Lemkowinu poriadni. W Polkowiciach teper 6 gradusów następne dny, może tak steplisz, 14 zaran do 16, aż i w 15 18. Bilsze sądzie jak na Lemkowini, choć cisz chmar o czas od czasu zakryją, a i na zachodzie Polski temperatura bodech padała do 3-4 gradusów w tym tygodniu nad raną, za to lokalno cisz możesz się spodziewać szkriawania auta przed odjazdem do roboty w Prieszowi. Teper 9 gradusów i temperatura w tym tygodniu maksymalno 13-15, może 16 w sobotu i to będzie absolutnie maksymalno, że to z tego tygodnia wyciągnie temperatura, a nad raną cisz będzie schodziło do 3-4 lokalno koło zera. W na Podkarpackiej Rusy w Mukaczowi 9 gradusów w tym momencie. W tym tygodniu tak steplisze, może jak w Prieszowie, w Gorliciach, bo do 15-16, może 17 gradusów. Temperatura w nocy cisz będzie schodziła do 4-5 gradusów. Smotrzył na Komloszku w piwniczno-schodnich Madiarach, tam 9 gradusów w tym momencie. I temperatura podobna jak w Ciwirce Karpackiej Rusy, 16-17 gradusów. W tym tygodniu to maksymalno, a nad raną 4-5 gradusów. Znaczy osin w ruskim Kresturi będzie teplisze tak, z 18-19 w tym tygodniu maksymalno to na pewno. Sącia duże bilsze jak na Lemkowinicy, Prieszywskiej i Podkarpackiej Rusy. Ale cisz z chmarami, choć trzeba cisz pamiętać, że i tam osin już przyszła, ponieważ to te rano temperatury będą wpadać do 1-2-4 może. Radusiu, za to i w ruskim Keresturi trzeba uważać. A ja pomaleńkę smotriaczę, że już leciło 2 minuty do 9 na Mostali. Popraszam się z wami w programie Tryświty, by się dołał Demko Trochanowski, a to, że Demko Trochanowski, znaczy ja was zaproszę po 9 godzinie na program Słowowicia. Pobysidujemy sobie dnes, zas, jak to w poniedziałek, o języku. No cóż, nadzieję się, że będziecie razem ze mną. Trzymajcie się ciepło.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świt wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

0: Slovo väčšia. Program o slovách našich i nenašich. Dla pijanych slovami i slivžaždajúčach. O jazyku i na jazykach. Slovo väčšia.
1: Vítajte mi drohaňke, Demko Trochanovský z toj strony radia, znači Demko je tlem.fm, to znači tam, kde píšete svoji propozícii i komentári. Doslovo vyči, što ž môžu povisti, furt besidujeme, fajne besidu się z toho rodiat. I dnes zdaje się mi najlepsze zbudovati, a jeden słuchacz znaje, że to z jeho príčiny. Prosím, že by ho nevymiňate, bo hovorí, že často ho vymiňam. No, často diskutujeme za to. Za to len poviem, že dnes na osnovi toho, čo už viem Rjuk, abo v poprednim programe, abo iš v dávnejšom, to tu pri špívku Rusala, Rusala v pekli, mama pala. Ce pekli, mama pala, na dvi versii sud. No i tu się môže poputati, bo choć rymuje Rusala i pala, no... No tu, a to ciłkom inczym odminę historii to słowa. Nasz słuchacz wysiduje, że tam pala jest cypacia, jest podobne do kusiczka, do rusala, ale to zaraz sobie objasnimy. Ale ja bym tu dodał, że i kamienia się putat, bo to ciż średni rit, to kamienia, jak to pala i to pacia i to hornia. No ja bym dodał, iż... Більше до того. Зато слухайте днешній програм, бо надіюся, буде барс. Цікаво.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m...
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany, seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: Cze jak czyżyk,
4: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

Rusale, rusala w pekli mama pala, jak sme pred perewą powili, bo w tych starych lemkijskich przyśpiłkach, śpiwankach można i tynelem pamiat o dawnym życiu. No, ale jak budu starał się dnes wam dowesty niespodziewane językowo zagadkę i zidania, bo czasem taki jedna fraza, jeden styszok odkryje na misteriu sił, który zuczat podibni, ale mają ciłko incze pochodzenia, tak jak im by się duła rusala, pala, podibni. Tak samo się kinczet, hornia, budeme zaraz widzieć jeszcze co dalsze. No na pierwszy pozir choć rymują, kinczać się na ja, obydwa zwuczat przyrodno. No i się mi zdaje, że na tym to podobnosty się budą kinczyty. Za to dodam jeszcze tu trzecią i czwartą grupę do toho, bo dodamy jeszcze taki jak toto pala, toto hornia, może by i toto chrobacza, toto listia, toto korinia, a i toto roblinia. Dlaczego? Tak? Zaraz się wkaże, że takie same zakończenia może skrywać ciłkom incze historii, jak do toho doszło. No, pala, to może by się działo w pierwszych programach, bo tak jak i pacia, jak i hacza tydzień temu, mamy jachnia, jachniate, telate, hacza, haczate, pacia, paciate, dziewcze, dziewczate. Przy tym, bo tu my sobie powiedzieli, że to mało istoty, tak są nazywane, przy tym stoją tak zmniejszone jak nominalne przedmioty hornia, horniate, albo pala, palate. Tu może samo tak przyszło to peczenie na blasi. No i co dalsze? No i dobry, mamy rusala, pekli, albo w pekli mama pala. No i rusala to na pewno nie jest nazwa ta jako istoty, a nie mogło przedmiotu. Tu stara nazwa świata tiamy ciastem, ono różnie jest związane w różnych słowiańskich tradycjach. Tu od razu trzeba odkryć, że to rusala, nasze rusala, to idę od mnożnej formy rusalei. I za to tu dowodzimy, że mam ciłkom inczej gramatycznej typki. Możemy sobie zrównać polskie, na przykład juvenalia, cy, saturnalia, to dokładniej odpowiednik. I tu też trzeba powiedzieć, że to słowo ma mnożne czysło, bo to te rusalii dawno były nazwą, może powiedzieć, ciłoho, toho światocznego, praznicznego czasu, a nie jak do jakiego jednego dnia, bo jednej podziwi. To ciła seria, znaczy była i było ich bilsze, za to ony, rusalii, mnożne czysło, które przeszło do nas, do rusala. I może się tak tiamyty, że to mogło być to rusala. No nie, one to są toty rusala. To znaczy od rusal do Jana mamy taki praznik. To znaczy, że od rusal, od w mnożyni do Jana jest jakosej tam period. A odkąd się to ta sama nazwa wzięła, bo to też ciekawa sprawa, trzeba odróżnić pochodzenia samego świata od pochodzenia jego nazwy. To rusalei to były dawno słowiańskie obriady związane z wesną, związane z roślinnością, ale też w merłyma i z takimi wirowaniami o nadprzyrodnych istotach. Tak sobie to wozmy, tak sobie skorodmy. Oczywiście, kiedy po przyjęciu chrześcijaństwa tato obriadu postupowo były zastupowane praznikom piadnej siatnyci, znaczy suszestwia światowo ducha. Ale sama nazwa Rusalii może maty jeszcze starszą, taką może powiedzieć, nesłowiańską historię. Na przykład Rusalii wywołać od łatyńskiego Rosalia, albo Rosalia, znaczy nazwa rzymskiego świata, przy którym rożamy przykraszali grobowe miejsce i tak czesłali pamiat od
тих людях, котрі від нас відійшли. Але файне пояснення має в славістиці польський етимолог Олександр Брікнер, пишучи о русалках і русаліях, так? Бо русалка неконечно мусить бути зв'язана з тим назвом. Значить, що то могла бути чужа назва, котра прийшла з латинського через грецький світ, але мож повісти локальна наша славянська справа, ці бесідую ту о тих русалках, котрі би могли ще тямити з тими русаліями. Tu nie jest to jednoznaczne, choć trzeba powiedzieć, że tu jeszcze trzeba dodać, że do tych detali to jest inne, są pewne. To było tak dawno, nie było zapisane, że jest wiele tych teorii, ale trzeba pamiętać, że to slawiański charakter obriadiu i też to możliwe łatyńskie pochodzenie nazwy, nie musiać sobie proty reczyty, tak? Nazwa mogła pryty desy od inczego miścia, ktoś sobie stiamy, że to możliwe z rusałkami, z tyma перед християнськими віруваннями зв'язане. Ну і так якось ще то зв'язало. Але тут ще файна цікавинка, бо ще днес румунський язик заховав назву Русалії. І то значить п'ятдесятницю, пентекост. І такі вираження Dominika po Русалії, то значить якась там неділя по п'ятдесятниці, як в церковному календарі, в церковній традиції висвідує ще о першій, другій, тринадцятій дальших неділях по сошестю Святого Духа. Ну і тут ще треба повісти, що тут контроверсії суд посеред самих румунських язикознавців етимологів за те, що вони фіксують обі тото форм латинську Русалія і тото Русалії, котрі заховалися в церковному язику. І тото кус одділяють, але і учать, що єдно прийшло, єдна назва прийшла від латинського світа, друга то та Русалійна, Розалій або Русалій з слов'янського світа. В слов'янському світі уж могло бути латинську пожичку. No ale dobry, to dla nas najważniejsze jest to, że Rusala z naszej tej przyśpiłki nie należy do odminy Pala. Bo Pala, koho czego palate. Rusala to jest mnożyna, słowo, które idzie lem, występuje lem w mnożyni. Rusala, to ty Rusala, koho czego Rusal, komu czemu Rusala. Za to tu to ta podibni skinciłkę nijak nie oznacza podibnosti, tak powiem, w budowie. I to chyba pierwsze zapertie tej temy, o której nasz słuchacz besiedował. No i tu możemy perejty do tej trzeciej grupy, która też na pierwszy pozir wyglądać może jeszcze bardziej podobne, bo mamy to pala, to hornia, to ptasza, to jachnia, a my mamy też to chrobacza. Tak? Mamy takie słowo jak chrobak. W mnożeniu mamy chrobak. Toż to jest to chrobacza, bo to nie jest ani jeden chrobak, tak? Ani na przykład dwa chrobaki. Chrobacza oznacza ciu grupu chrobaki, neokreślenu, jak masu, jak da jakusowo kupni, jak dasz to, to może być wielo w tym danym miejscu, jak taki możesz powiedzieć, taki fakt, taki zresztą. O, w starym lemkiwskim w fajnym frazologizmie, no, to bym powiedział, że to takie zaklatia, aż i proklatia mamy. A żeby cię chrobacza niejawo, znaczy, żeby cię chrobak zili w skoroczyniu. No i tu nie besilujemy o jednym chrobaku, żeby cię ził. Besilujemy o chrobakach jak o ciłosty, do jakiej grupi, znaczy nie o jednym chrobaku, ani nie o piacio chrobakach. O dajaki neporachowalnej grupy chrobaki. No i tu mamy to tu gramatyczną różnicę. Tot chrobak, tot chrobak, ale to chrobacza. Grupa słowokupni z chrobaki. Chrobacza tu jest takim słowem w jednyni, bo to jest to chrobacza, tak?
ale oznacza velochrobakiu. Tak? I tak słowa nazywamy zbirnyma nazewnikami. I tu absolutnie, choć wezmę sobie chrobacza, kiedy myślimy o małych, może być, słuchajcie, może być małe chrobacza, ale raczej niech to chrobak sam z siebie jest mały, w nas przynajmniej, w naszych geograficznych zonach. To chrobacza, to chrobaczate, kiedy będach to chodził personifikuaty w takich bajkach, chrobaka może by się i zdało, ale raczej nie chosnuje się, jak konstrukcyjno by było prawilne, ale raczej to inna grupa. Dnes myślimy o tej grupie zbirnych nazewników, bo tak jak chrobacze, to chrobacza, to kamienia, to korinia, o tu. I trzeba pamiętać też o jednym, albo sobie powtórmy. To kamienia, tak jak Petro Murianka w swoim stychu son kińczył, zamienił kupu kamienia w didowe pokolenia. Tak? Tu też mamy to pojaśnienie kupu, koho, czoho, kamienia, toho, kamienia, netych kamieni. No i jak się za to wziąć? Jak to rozróżnić? Bo tu jest główna trudność, żeby nie zrobić błudu. A tu też trzeba spostrzec to, że mamy i to kamienia, to korinia, ale mamy i to dziewcza, i to pala. No i tu też trzeba wybrać dobrą formę, żeby prawidłowo schosnować to słowo. Wezmy sobie kamień. W jednotnym czesli mamy kamień, kocho kamienia, kamieniowy, kochoż to kamień, z kimszczym z kamienią i o na kameny albo kamieniu. W mnożnym czesli mamy kameni, kochoczo kameni, komu czomu, kamieniam, tu trzeba uważać, kochoż to kameni, z kimszczym z kamieniami i o kamieniach. No i wezmę sobie, jak przy tym wygląda to zbirny nazewnik kamienia. To kamienia, grupa kamieni, nie znam, styrta, kopa, jakasa tam nakładena, da jaka nieporachowalna kilkist. Mamy to kamienia, no i toho kamienia, mamy tomu kamieniu, koszto to kamienia, z kamienią i o tym kamieniu, o tej grupie tych kamieniu. I to nie są trzy warianty tej samej odmiany, to są trzy okremy gramatyczne formy, bo dwie mamy to tu nominalną, jednotne czysło i mnożne czysło, no i to zbirny, to jest druga ciłka. Sprawa zresztą podobnie mamy z koreniami, bo mamy jeden korin, kochoczo one je korenia. Kochosztowiczu korin z kimszczym z korenią. W mnożyni koreni, koreniu, z kimszczym z koreniami, ale nie z koreniami. No, z koreniami już będzie błudną formą, ponieważ to zbirne nazewniki raczej nie mają mnożnego czysła. One już wyrażają w tym jednotnym czysli to kamienia, to znaczy, że ich jest już wiele. To taka grupa, samokupnist, która leży tak samo korinia, tej chuste, czy jakie takie, w jednym miejscu. Ono jest nieparachowalne, ale znamy, że ich jest wiele. Bilsze na pewno jak jeden, a najczęstsze o wielo bilsze. No i tu do tego dochodzimy, że zmy nieraz słowicy besiedlali o tym, że czasami e i i się wymieniają, kiedy sobie odminamy. No i tu to na pewno widzimy, bo jest jeden kamień, mamy tam i w poslednim składzie, ale w mnożeniu mamy dwa kamieni. To odkale to kamienia. No odtale, że już i tak samo korin i dwa, jeden korin i dwa koreni. Ale jak idę o grupę, to zbirny nazewnik, to idę, myślimy, że to tam widno huste korinia. Kiedyby byli dwa, piat, sim tych korenił, to byśmy powiedzieli, tam jest piat, sim korenił przy tym drewie. Ale jakby siedujemy o ciwi grupi,
To bude husté korinia. Tam neznáme do kinča kiuko toho jest. No i tu treba zapamiętać, że przy tym kamienia, lehko sobie ujawity, że tu musimy rozdzielić. Tak samo do form zbiernych nazewników i kamienia, toto kamienia i korinia, znaczy toto korinia, ciła tato osłowa przeszła, możesz powiedzieć, ciła przeszła w ciłosty, tak mi się powtórzyło, probaczcie, ale ona już ostaje. To jest toto kamienia, koho czego toho kamienia, kohoż to, komu czemu tomu kamieniu, kohoż to toto kamienia, z kimś czym z tym kamienią i o kim o czym o tym kamieniu myślujemy. Kiedy myślujemy o grupie, a kiedy myślujemy o jednym, to mamy na premierii korin, jeden korin, koho czego jednego korenia, komu czemu jednomu koreniowy, tam wse bude e, kiedy dany skład nas interesuje, czy kinczyt się na so własny, znaczy jest otworeny, bo kinczyt się na własny zwuk. No ale idźmy dalsze. Tu trzeba, przypomnę, że tu trzeba bardzo mocno pamiętać, czy besidujemy o dwóch konkretnych piatioch, albo stoch koreniach, albo kamieniach, czy besidujemy o jakiej nieporachowalnej grupie kamienia, albo nie znam, o kupi kamienia, albo o hustym koriniu, jak ciłej grupi, bilsze jak jeden. No i tu mamy jeszcze następne premiery, jak chciałem przedstawić, bo mamy tak samo i listia, i hałuzia. Tak samo one się zachowają, lemże, jak znacie, tak samo, lem inaksze. Bo powiemy przyrodno toto listia, jak to tu grup leży listia pod drzewą. Toto listia. Nie tot list, lem toto listia. Kupa listia. Tak? No i tu mamy w tych premierach listia i hałuzia sztosy takie, że to ta zbirna forma, toto listia i toto hałuzia, stało się osnową do mnożnej formy. To znaczy, nie jest już toho rozróżnienia, że jest kamień i kamieni, ale w grupie myślujemy, że jest kamienia albo korin, koreni. I jak grupa, to bude korinia, bo przy tym listia i hałuzia w mnożeniu budemy maty, że jednak listia bude mało ciż formu mnożenną formu. No i tu bym jeszcze ciż chodził powisty, że no to listia, korinia, chrobacza, kamienia to bardzo stary sposób na wkazania do jakiego zbirnego nazewnika, który tworzy do jaką grupu. Tak, bo występuje w ukraińskim języku, w innych słowiańskich językach, w polskim. Dnes choć bardziej byśmy powiedzieli, że na przykład listowie, ale jest starsza forma bodajże w kordianie, to było słowackiego, znajdujemy taki wers, że więdnie to liście, co do drzewa lgnie. Więdnie to liście, a nie te liście więdną, tak byśmy sobie chyba to zrównali, tak? I dla dzisiejszego polskiego ucha to liście może zwuczać takus niezwyczajno, bo przywykliśmy do tego te liście, ale w starszej polskiej tradycji liście to jak raz to ta forma najpierwsza, która była zbirnym nazywnikom, to liście, która pereniała tisz mnożenną form. Ale wertajuczy, tu jeszcze mamy na pewno tak, aha, co to robi, jeszcze problem, bo mamy to
pála, toto paťa, toto horňa, toto ptáša. Máme tiež toto kamíňa, toto koríňa, toto listia, toto haúžia, što ešte, že by bolo čivkom ťažko. To máme ešte toto roblíňa, toto vešíľa, toto znáňa. Tu tiež by sme mohli ešte povisti, što nám môže zrobiti problém. Očividno, tam by sme mohli ešte sobi doložiti toto napríklad všetko napríklad cerkovné prázdniky, oni pochodia od časoslivia, jak voskresenia, toto vozdvíženia, toto co šestvia, toto uspínia i tak dále, i tak dále. No ale vrtajúče do našej špívanky Rusála, Rusála v pekli máme pála, mama pála, pamätajme, pála odmíňa ťa jak páča. Rusála to množné číslo čivoj serii dávnych świadkuvań. Koło nich stojat neporachuvalne zbírnych robača, listia, kamienia, korinia, haúzia. No i tu pamiętacie o tym, że kamień i korin, što chcę wam ciż podaty, bo wziąłem tak perszu zbereha knyżku, debym to skoro mi najty jak w praktyci. A tu jak raz mam śpiwankę ze Świadkowej Walejkoj i naszą ją tak na skoro w

kupnosti, že toto kamiňa. Jest kamin, koho čoho nie je kameňa, a sú dva kameni, znači po kameňach. Istoš, chyba budu kinčil, bo zdaje się mi, że tu choć ciężko to wszystko rozliżnyty, to jednak moż się da jak w tym rozobraty, a kiedy jeszcze byste dasz to chotili do toho, co im powił do rzeczy, w rzeczy, do toho naszego paciate, do haczate, do horniate, do rusal w mnożeni, do grupowych form chrobacza, listia, kamienia, korynia, hałuzia, albo do roblinia, tworinia, idżynia, kochania i znania, to pisz ten adres demko@lem.fm. Ja rado z wami podyskutuję, choć zdaje się mi, że dnes już im powił i odkrył, może dla danekotrych, bardzo wiele. Serdecznie dziękuję za dneszni wieczór. Demko Trochanowski, to była Słowowycia. Słowowycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Njom się inspiruju i horczu. Tak jak z toho, što jem muzyka.

wiersze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

там тремтиш, побиваєшся, яку пізню годину